spać, życie nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: skres, tu nie wzdłuż chcesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegir nie trzeba robić kres, tu nie wzdłuż chcesz.
1: SK2 Jelenia Góra. Jelenia Góra.

palec forsą. A ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: wchodzę do klubu wolno. Oni się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Dzisiaj w Jeleniej Górze ciśnienie będzie szło w górę, cały czas będzie jednak powyżej normy. Jeżeli chodzi o temperatury, możemy spodziewać się delikatnego ocieplenia, ale to dopiero będzie się rozkręcać w kierunku weekendu. Dziś maksymalnie 17 stopni, w sobotę 19, w niedzielę nawet do 22 kresek, tak więc już temperatury raczej wczesnojesienne niż letnie.
1: Jest 6 NewsSK 2, Anna Łobocka. Opóźnienia pociągów mogą być duże. Zaczynamy od protestu maszynistów. Dziś będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pierwotnie akcja miała trwać całą dobę, jednak po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by zakończyła się w południe. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza. Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. To teraz pierwszy dziś raz. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w praktyce, czyli na dworcach kolejowych w Polsce. Łączymy się z warszawskim Dworcem Wschodnim, gdzie o poranku jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Na tablicy odjazdów na razie nie widać opóźnień. Wszystkie wyświetlane pociągi mają odjechać zgodnie z rozkładem, a na tablicy przyjazdów opóźniony jest tylko jeden skład. Co jakiś czas z głośników słychać jednak komunikat, że z powodu protestu maszynistów pociągi mogą przyjeżdżać i odjeżdżać z opóźnieniem. Akcja ma potrwać do południa, żeby zminimalizować jej skutki odczuwalne dla pasażerów.
1: Protest to reakcja na wypadek pod Radomiem. Samochód ciężarowy wjechał w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Amerykanie wizytują miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wskazane przez nasz rząd lokalizacje są w zachodniej części kraju. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać, że powinien być to Poznań.
3: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
1: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który podkreśla, że w stolicy Wielkopolski stacjonują już amerykańskie jednostki. Wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia. Zagwarantuje to nabywcy, że kupuje produkt lokalny najwyższej jakości, mówi Magdalena Radke ze Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
4: To nie było jak fałszerstw etykietowych czy innych. Możemy walczyć tylko przez edukację konsumenta.
1: Wszystko po to, by walczyć z miodami z importu, udającymi te lokalne.
5: SK2 Sport.
1: Pierwsze zadanie wykonane. Polska wygrała z Portugalią w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 3-0 w setach do 12, 18 i 20.
6: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
1: Mówił po spotkaniu rozgrywający Marcin Komenda. Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Porażka Sabah Baku Tymoteusza Puchacza z Manchesterem United w Lidze Mistrzów. Zespół Polaka, który zagrał od pierwszej minuty, debiutuje w tych rozgrywkach. Na Old Trafford przegrał wysoko 0-4.
7: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tu Jarząbek i 3 minuty po godzinie 6 i rozpoczynamy ten wspaniały dzień. Ależ miałem dzisiaj zaskoczenie. Wyobraźcie sobie, jadę do pracy, a z lasu wychodzi mi kto? Nie czerwony kapturek, absolutnie. Łoś mi wyszedł na drogę.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Się poczułem jak w jakimś przystanku. Alaska.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

co za łoś, no. No co za łoś. Nie chodzi mi absolutnie o pana Piotra Kupicha, ani o Lambery. Nie. Cały czas przeżywam to, co mnie spotkało dzisiaj rano w drodze do pracy. No łoś wyszedł mi na drogę przede mnie. No z lasu wybiegł na ulicę i stał i się, gapił się, patrzył na mnie jakby jakąś gwiazdę filmową zobaczył, jak skromnie powiem. No ale później sobie poszedł, prawda? No takie rzeczy też podobno się zdarzają. Ale czy w Polsce? No tego nie byłbym taki pewien, moi drodzy. Jestem całkowicie totalnie zaskoczony od samego rana, a mamy dopiero 6:10 na zegarach. No to co, otwieram w takim razie linie telefoniczne 726-826-826. Messenger też do waszej dyspozycji. I dzisiejsze piątkowe pytanie jest takie. Czy was też coś ostatnio zaskoczyło? A jeżeli tak, to co to było? Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger. Można do mnie pisać, można do mnie zadzwonić i się pochwalić. Co was ostatnio zaskoczyło, tak jak mnie zaskoczył dzisiaj łoś na

0: No ten łoś, który wywiódł mi się na drogę, też chyba gdzieś do domu szedł może. Właśnie, gdzieś tam na Alaskę, gdzieś na taką północ daleką. Czułem się zaskoczony, ale, moi drodzy, jest ze mną Jacek. Dzień dobry, Jacku.
1: Pozdrawiam serdecznie, witam serdecznie.
0: Jacek, człowiek również zaskakiwany przez życie i postanowił się tym wszystkim podzielić. To Wal, co tam cię ostatnio zaskoczyło takiego nieprawdopodobnego?
1: Przede wszystkim numer jeden donos sąsiada na policję.
0: Sąsiad, ale że ty doniosłeś na sąsiada, czy sąsiad na ciebie?
1: Nie, zaczęło się od tego, że 3 miesiące temu sąsiadzi kupili sobie króliczka miniaturkę.
0: No.
1: Trzymają go na tarasie.
0: Tak.
1: Ktoś zgłosił donos, że męczą zwierzaka.
0: Tak.
1: Pierwszy papier do mnie, że to ja zgłosiłem,
0: no.
1: Gdzie jest mi prawda.
0: No.
1: Powycinali mi pnącza,
0: no.
1: Bo i takie zasieki takie porobiła tego. Ani z mordą jeszcze do mnie, ani we, ani my, ani mało nie przeprosili mnie, rozumiesz?
0: No.
1: Tylko jest z tego, że pani się koncepcja zmieniła. No dobra, pójdę. Mówię, przyszła policja, do mnie popatrzyli, czy pan zgłasza? Nie, nie zgłaszam, bo to sąsiedzi tego.
0: Aha.
1: Tydzień temu zaskoczenie, policja przychodzi.
0: Jacek, czekaj, bo ty się strasznie nakręcasz. Uważaj, żeby żadne słowo brzydkie nie padło. No dobra, leć, policja przychodzi i co?
1: No i że ja mu zaśmiecam, tara.
0: A zaśmiecasz?
1: Nie, nie zaśmiecam, bo raz żadnych paczek od papierosów nie wrzucam, bo nie palę. Skończyłem z nałogami, z ćpaniem, z paleniem. 30 lat nie ćpam, 5-6 lat nie palę, także mam czysto.
0: No to dobra, mam nadzieję, posłuchaj Jacku, ja mam nadzieję, że to się, ja mam nadzieję, że to się wszystko jakoś rozwiąże, miło i polubownie.
1: Rozwiąże się, mało tego. Było to 5 września teraz, gdzie miałem 56 urodziny.
0: No, o kurczę, 11 urodziny.
1: W ramach pojednania, on z mordą brzegą chciał trzeć dziecko.
0: No to ciekawie tam się dzieje w takim razie. Poczekaj,
1: zapraszam na targówek mieszkaniowy, nie będę ulicy podawał.
0: Dobra, dziękuję ci Jacku, w takim razie do ciebie lecą na osłodę prezenty od Radia SK2. Zobaczcie, to jest druga rzecz, która mnie dzisiaj zaskoczyła. No taka historia z rana, nigdy bym się tego nie spodziewał. SK2

A wiadomo, że to już nie to samo, prawda? A właśnie, widzicie, 33 minuty zostały do godziny 7. Patrzę sobie jeszcze na dzisiejsze imieniny. Jacek, Dogna, Prot, a także Jan, Felix, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenty, Bonaventura, Diomedes, Jacynt, Krzesisław, Paw, Nucy i, uwaga, Aisza. Dzisiaj obchodzą swoje imieniny i są takie przysłowia na dzisiaj. Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesienie dnie, albo jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. Jest też i inne powiedzenie związane z dzisiejszą solnizartką. Aisza, Aisza, gutem łach.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
5: Dzisiaj w Zielonej Górze maksymalnie zobaczymy 17 stopni. W ciągu dnia dominować będą chmury, które praktycznie przez cały piątek będą nam zasłaniać niebo. Temperatury będą wzrastać od 10 stopni do maksymalnie 17 kresek po południu. Nieco więcej słońca i wyższe temperatury w weekend od 19 do 22 kresek już w sobotę i w niedzielę.
6: 6.31 News SK2, Anna Łobocka. Do południa potrwa protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe od północy zwalniają do 20 km na godzinę, a to może powodować opóźnienia. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Do tematu wrócimy w newsach o 7.00. Ćwierć wieku temu Al-Kaida zaatakowała Stany Zjednoczone. 11 września 2001 roku dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku. Trzecia maszyna rozbiła się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. W atakach islamskiej Al-Kaidy zginęło ponad 3000 osób. Jeśli nie zagłosujecie w wyborach, pójdziecie do piekła, ostrzegł Donald Trump na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami poufkowymi. Jednocześnie amerykański prezydent wezwał wyborców, by pokonali komunizm.

0: Ja myślałem, że tylko mnie zaskoczył telefon ostatni od naszego słuchacza Jacka, a tu się okazuje, że nie tylko ja. 726-826-826. Odbieramy telefon od zaskoczonej słuchaczki.
1: Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że jak się pracuje w przedszkolu i się na 6.30 jedzie do przedszkola, to bardzo fajnie posłuchać Radia SK2 i takiego pana jak tutaj przed chwilą i jego perypetii. Fajnie, że nie jestem sama z moimi przygodami na co dzień.
0: Proszę bardzo, czyli nie tylko ja się zaskoczyłem tę całą opowieścią. Dzisiaj o zaskoczeniach piątkowych rozmawiamy. Co was ostatnio zaskoczyło? Dajcie znać na 726-826-826 albo na Messengerze. Tam można do mnie pisać, można nagrać głosóweczkę. Ktoś napisał SMS-a. Proszę bardzo. A na mój taras sąsiedzi rzucają zużyte prezerwatywy. Równo za 2 tygodnie mam urodziny. To nie wiem, co mi wtedy wrzucą. No ja też nie wiem, ale 2 tygodnie to sporo czasu. Może coś jednak, jakiś pomysł tym sąsiadom się urodzi?
2: SK2.
0: Mimo wszystko.

11,5 minuty do godziny 7. Krzysztof Krawczyk nam przygrywa. Piękny kawałek z dawnych, dawnych czasów, ale pamiętamy jeszcze dawniejsze czasy. I to jest ten czas, kiedy w te czasy się przenosimy. Kącik odkurzający w Radiu SK 2, czyli odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe życie. Co też wydarzyło się kiedyś? No to patrzymy. Włamywacze cykliści okradali mieszkania i samochody. Policjanci rozbili szajkę rowerowych włamywaczy. Tworzyło ją 5 mężczyzn w wieku od 16 do 18 lat, pisał portal Wirtualna Polska 11 września 2004 roku. Złodzieje przyznali się do kilkudziesięciu włamań do przedszkoli, mieszkań i samochodów. Tak pisał portal. No, jak to rowerzyści? Po prostu się we włamania wkręcili?

0: Prima Ballerina, czyli Margaret w Radiu SK2 na 4,5 minuty do godziny 7, punktualnie o 7 u nas newsy, czyli wszystko, co powinniście wiedzieć, co się też wydarzyło przez ostatnią godzinę w kraju i za granicą. To będą newsy, które powinny przypaść do gustu wszystkim tym, którzy lubią sobie robić pedikury jakieś, no bo będzie trochę o stopach, czy będą mniejsze, czy większe, za chwilę się dowiecie.
1: SK2 SK2 100% polskich hitów.

0: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. To będzie ostatnia reklama.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: I po reklamie.
11: Przed nami piątek i ostatni dzień pracy. Jeżeli właśnie wyjeżdżacie do biura, to mam nadzieję, że to poprawi Wam humor. 10 stopni. Teraz można zobaczyć na termometrach umiarkowane zachmurzenie, trochę słońca, ale dzisiaj niestety chmury będą dominować. W Jeleniej Górze temperatury do południa do 17 stopni będą wzrastać. No i to będzie dzisiejsze piątkowe maksimum. Weekend bardziej słonecznie i cieplej.
12: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Od północy trwa protest maszynistów. Pociągi zwalniają do minimalnej prędkości na przejazdach kolejowych. Pasażerowie dziś muszą liczyć się z utrudnieniami. Tak jest m.in. w Katowicach.
13: Czekamy.
14: Dokąd pan jedzie?
13: Do Warszawy.
15: Ja jadę dokładnie do Poznania.
13: No, zaskoczyłem się troszeczkę, że o godzinie 5 są opóźnienia.
16: To jest szok. On jedzie z Monachium, nie? To jest 20 minut opóźnienia. A Warszawia będzie miał przynajmniej z godziny, bo podobno strajkują, nie?
12: To były Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Darek Brombosz, a na Dworcu Wschodnim w Warszawie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Tak, jestem. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja.
17: Rozmawiając z pasażerami, zauważyłem, że niektórzy wolą jednak dmuchać na zimne w obawie przed możliwymi opóźnieniami. W ostatniej chwili zmieniają pociągi i wybierają te, które odjeżdżają wcześniej.
18: Ja chyba postanowię jechać osobówką. Miałem jechać Intercity, uznam do domu. Prawdopodobnie uznam będzie opóźniony, a osobówka jedzie z Warszawy Zachodniej.
17: Na razie nie widać jednak, żeby protest maszynistów mocno dał się podróżnym we znaki. Większość pociągów odjeżdża zgodnie z rozkładem, a sytuacja na dworcu jest spokojna.
12: Protest maszynistów zakończy się o 12:00. Dzisiejsza akcja to pokłosie tragedii, do jakiej doszło na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier. Donald Tusk ujawnił, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
19: I Polska, i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
12: Premier ujawnił, że w nocy ze środy na czwartek udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych z Ukrainą. Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła je bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%.
14: SK2 Sport.
12: Mecz otwarcia siatkarskiego Euro we Włoszech sparaliżowany przez pogodę. Spotkanie Włoch ze Szwecją zorganizowano na placu w Neapolu. Spotkanie przez deszcz zaczęło się z opóźnieniem, a później musiało zostać przerwane. Ostatecznie Włosi wygrali 3-0. Takim samym wynikiem Polacy pokonali Portugalczyków. Kolejna zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Szkoleniowcem Widzewa nie jest już Aleksandr Wukowicz. Stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią. Widzew po 7 kolejkach ligi zajmuje 13 miejsce.
15: Czy słyszeliście? Pociąg uznam opóźniony. Widocznie uznał, że tak trzeba. Na szczęście. Ja uznaję, że trzeba grać 100% polskich hitów i tego się trzymam.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: SK2. Monika Lewczuk na początek godziny 7. 2, już 3 po 7 mamy.

Bo kto powiedział, że koniec nie może być na początku dnia, takiego pięknego dnia jak piątek, również 11 dzień września, 8 minut po godzinie 7, no to dzisiaj jest ten dzień, moi drodzy. Dzisiaj jest ten dzień po godzinie 18 w Radiu SK2, notowanie polskiej gorącej dwudziestki. Kolejne notowanie i kolejny raz z zapartym tchem będę obserwował tę listę, będę jej nasłuchiwał. Zobaczę, na kogo zagłosowaliście, komu daliście najwięcej plusów, a komu daliście najwięcej minusów, bo to tak naprawdę wy, moi drodzy, układacie tę listę. Głosować warto, głosować trzeba. U nas na przykład nie trzeba mieć 18 lat, żeby zagłosować. Każdy może to zrobić. Wystarczy dostęp do internetu. Trzeba tylko wklepać sk2.pl, wejść i dać plusika, jeżeli coś wam się podoba, i minusika, jeżeli coś wam się nie podoba. Na razie Oskar Cyms króluje na szczycie naszej gorącej polskiej dwudziestki, a ja dzisiaj w ramach przekazu podprogowego, być może ten kawałek wam się tak bardzo spodoba, że wskoczy jeszcze wyżej, zaserwuję wam Mango od Sylwii Grzeszczak, czyli numer 6, obecnie numer 6 polskiej gorącej dwudziestki. Jak to będzie po kolejnym notowaniu, to się dowiemy tego wszystkiego dzisiaj po 18.00.

Tak można się pokołysać w lewo i w prawo, w lewo i prawo. Ten kawałek akurat do tego jest stworzony. Acid Land, Mislowicz na 15 minut po godzinie 7. To zabieram was teraz w Polskę.

0: sobie do Żabców na Lubelszczyźnie. Tam doszło do ogromnego skandalu, do strasznej kradzieży. To jest historia strażaków z Żabców właśnie, którzy chcieli sobie kupić nowy wóz strażacki, a żeby go kupić, no to zaczęli zbierać butelki. Udało im się zebrać 145 tysięcy opakowań, każde z kaucją 50 groszy, więc no, widzicie, no 70 tysięcy można mieć już od razu w kieszeni, prawda, za 70 tysięcy można już jakiś tam wóz gdzieś zacząć szukać, można pierwszą ratę zapłacić na przykład, no tak czy inaczej, mieli te 70 tysięcy, problem w tym, że ktoś im te butelki podwędził, zabrał te wszystkie wory, wpakował, nie wiadomo gdzie, autobusy popodstawiali czy co, poszły w Polskę. No i sprawa już została zgłoszona na policję, która teraz będzie szukała zaginionych butelek, ale zobaczcie jak ten świat się zmienia, prawda, kiedyś śmieci się komuś podrzucało. Teraz śmieci się kradnie.
1: SK2. SK2.

0: Na kolei opóźnienia, o czym za chwilę będzie więcej w skrócie newsów, o w pół do ósmej. Natomiast po pół do ósmej przygotujcie swoje telefony, bo u nas jest takie PKP, które nigdy się nie spóźnia i zawsze wjeżdża co piątek. Tak więc co piątkowe, pozdrów kogoś piątkowo, już po 7:30, już teraz przygotujcie sobie telefony, zapiszcie sobie numer 726-826-826. No i za parę chwil będziemy się na żywo pozdrawiali.
1: SK2. SK2. SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący. Z chowu bez antybiotyków. Z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Mój tani weekend, moje Biedronce.
15: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Dzisiaj w Jeleniej Górze ciśnienie będzie szło w górę. Cały czas będzie jednak powyżej normy. Jeżeli chodzi o temperatury, możemy spodziewać się delikatnego ocieplenia, ale to dopiero będzie się rozkręcać w kierunku weekendu. Dziś maksymalnie 17 stopni, w sobotę 19, w niedzielę nawet do 22 kresek. Tak więc już temperatury raczej wczesnojesienne niż letnie.
22: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Są opóźnienia na kolei. Dotyczy to 47 składów PKP Intercity. Do południa trwa protest maszynistów. Pociągi na przejazdach kolejowych zwalniają do 20 km na godzinę. Protest maszynistów to konsekwencja katastrofy na torach na Mazowszu. Ciężarówka wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych. Ważny wyrok dla frankowiczów. TSUE rozstrzygnął kwestię rozliczeń z bankiem. Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ma uprościć rozliczenia i ograniczyć koszty prowadzenia postępowań. Sukces polskich archeologów w Peru razem z tamtejszymi badaczami odkryli ponad 2,5 kilometra dróg, tarasy, platformy i okrągłe struktury zbudowane przez Inków. Ze względu na pokrywający zbocza Andów gęsty las tropikalny, naukowcy wykorzystali skanowanie laserowe prowadzone z drona.

0: 21,5 minuty do godziny 8 to jest bardzo dobry czas, żeby zrobić sobie odjazd. To jest PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Linia odblokowana i w tym momencie czekam na żywo na telefony. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, to to jest jedyna taka okazja w tygodniu, że można zadzwonić 726-826-826. No i pozdrawiamy się na żywo. Odbieramy telefony. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Kogo pozdrawiasz?
1: Dzień dobry, pozdrawiam mojego synka, z którym jadę do szkoły. Oraz pozdrawiam całą szkołę Futurum. Pozdrawiam mama Marcelka.
0: No i pięknie poleciało. Halo, halo, kim jesteś i kogo pozdrawiasz?
2: Dzień dobry, Kasia. Pozdrawiam całą szkołę w Bobrownikach, Kujawsko-Pomorskie.
0: Wszyscy do szkoły dzisiaj rano jadą. Pięknie. Halo, halo, z kim mam przyjemność i kogo pozdrawiasz?
3: Dzień dobry, mam na imię Kasia. Pozdrawiam wszystkich, którzy cieszą się tak jak ja, że dzisiaj piątek, piąteczek.
0: No to dziękuję za pozdrowienia. Halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność i kogo pozdrawiasz? Halo? Halo? Halo, no nie, nikt nie odzywa. Halo, halo, z kim mam przyjemność, kogo pozdrawiasz?
4: Dzień dobry, Krzysztof się kłania z tej strony.
0: Cześć, Krychu, no i co tam?
4: Hej, chciałbym pozdrowić bardzo moją Anusię kochaną, którą bardzo kocham. No i mojego kolegę sympatycznego z pracy, Grzegorza Baranka.
0: No to poleciały pozdrowienia do Baranka. Halo, halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność, kogo pozdrawiasz?
5: Pozdrawiam całą rodzinę. Pozdrawiam Gosia.
0: No i dziękuję bardzo, Gosiu. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
6: Cześć, Ania pozdrawia leśnika, którego będzie wywozić z lasu państwowego.
0: No, przerywało, ale coś w las poszło. W takim razie pozdrowienia również tam poleciały. Dzień dobry. Kto kogo pozdrawia?
7: Witam, Krzysiek.
0: Cześć, Krzysiek.
7: Pozdrawiam Asiulkę, która stoi też za mną w korku w Zegrzu.
0: Ale zaraz,
7: i całe radio.
0: Stoicie w korku, w sensie ty, ona za tobą?
7: Tak, to znaczy w samochodzie.
0: A, w samochodzie, okej.
7: Jedzie za mną, jedziemy do pracy.
0: Proszę bardzo, CB Radio się zrobiło z Radia SK2. Halo, halo, dzień dobry. Kto? Jak ktoś się rozłączył. Halo, halo, dzień dobry. Kto kogo pozdrawia?
8: Dzień dobry, z tej strony mama Aga i siostra Iga. Witamy na resztę, tak jeździ na tych urodzin. Witamy wszystkiego najlepszego, miłego dnia w szkole.
0: Dziękujemy bardzo i lecimy dalej. Halo, halo, kto kogo pozdrawia?
9: Halo, halo, pozdrawiam mojego tatę i całe radio pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo, lecimy dalej. Dzień dobry, kto kogo pozdrawia?
10: Dzień dobry, z tej strony Honorata. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, dla których piątek to nie koniec tygodnia, a dopiero początek.
0: O, mocno. Ciekawe, czy są tacy. Halo, dzień dobry, kto kogo pozdrawia? Halo, halo, dobra, lecimy dalej. Halo, kto kogo pozdrawia?
11: Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia Wielkiego. Wszystkich serdecznie. Życzę miłego dnia wszystkim.
0: I smacznego w takim razie. I ostatnim pozdrowienia. Halo, kto kogo pozdrawia?
12: Dzień dobry, nazywam się Tomasz. Pozdrawiam moją córkę Nataszę i synka Mieszka oraz żonę Lidię. Wszystkiego dobrego.
0: No i poleciało. I my dajemy sygnał, proszę państwa. I odjazd do kolejnego piątku. W kolejny piątek PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. A teraz gramy SK2.
13: Pozdrowienia dla mojej żony, która w tym momencie pewnie jedzie do pracy. I pozdrowienia dla całej ekipy SK2. Przesyłam z Las Palmas, Tomek.

0: pod wiatr.
1: Ja wam nie powiem, czego nie robić pod wiatr, bo wszyscy doskonale wiedzą, czego się pod wiatr nie robi. 8 minut zostało do godziny 8. Co za dużo, to niezdrowo. Każdy zna to przysłowie i na własnej skórze przekonał się o tym pewien 22-latek z Singapuru. Chłopakowi grozi teraz 20 lat więzienia za kradzież 245 milionów dolarów w bitcoinach. Co ciekawe, chłopak wpadł, bo jak już ukradł ten gruby hajs, to zaczął się nim cieszyć. FBI zainteresowało się, skąd 22-latka stać na rezydencję w Miami, prywatne odrzutowce, zegarek za 2 miliony i 30 samochodów, w tym Porsche, Lamborghini, Ferrari. Przecież każdy 20-latek tak ma, prawda? No oczywiście, że tak. Dlatego agenci sprawdzili i okazało się, że pieniądze były z kradzieży. Widzisz, panie 20-latku z Singapuru, bo pieniądze to trzeba umieć wydawać powolutku, małymi kwotami.
2: Ach, gdybym ja miała dla siebie 30 zł, no 30 zł. Kupiłabym sobie klapki po 10 zł u Rusku. Kupiłabym sobie 3 pary majtek. To jest 3 pary, to jest 5 zł teraz. No i pół litra bym sobie kupiła na sobotę.

Nie ma za co. 5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta. 726-826-826. Albo Messenger. Tam też można się zgłaszać. Tylko pamiętajcie, żeby na Messengerze zostawić numer do siebie. No to co? Czekam na Wasze zgłoszenia. Dzisiaj zgłaszamy się miłym słowem na piątek. A dlaczego by nie? Jedno miłe słowo na piątek i być może to ty. Albo to ty, albo ty zagrasz w Państwa

0: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: I po reklamie.
18: Dzisiaj w Jeleniej Górze maksymalnie zobaczymy 17 stopni. W ciągu dnia dominować będą chmury, które praktycznie przez cały piątek będą nam zasłaniać niebo. Temperatury będą wzrastać od 10 stopni do maksymalnie 17 kresek po południu. Nieco więcej słońca i wyższe temperatury w weekend od 19 do 22 kresek już w sobotę i w niedzielę.
19: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. To może być trudny poranek dla podróżnych. W całej Polsce trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Pasażerowie muszą spodziewać się utrudnień. Tak jest m.in. w Bydgoszczy.
20: Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
21: Trudno, trzeba czekać, co zrobić. Z jednej strony racja jest trochę, bo tych wypadków teraz ostatnio jest dużo, nie? Na tych przejazdach i tak dalej, więc no może się coś zmieni.
22: Wiadomo, jak to jest, że człowiek jest zdegustowany.
23: Czeka nas długa droga i trochę się stresujemy.
19: Maszyniści protestują po kolejnym tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. Tym razem ciężarówka zderzyła się z pociągiem na Mazowszu w Sokolnikach Suchych. Oczekujemy zmian w prawie, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
24: Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma być rozpatrywany wniosek o zwiększenie kar dla kierowców. My od dawna mówiliśmy o tym, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych powinno być traktowane tak, jak przekroczenie ponad 50 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym.
19: Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak Klimczak zapowiedział, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo, między innymi skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. Ceny paliw mocno poszły w górę. Problem w tym, że rachunek za paliwo nie kończy się na stacji benzynowej, mówi Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego.
0: Wyższe ceny transportu, no to również wyższe ceny produktów, które są transportowane, na przykład owoce egzotyczne z innej części świata, czy samochody z innej części świata. Wtedy ceny paliw transportu mają duże znaczenie, ale nie tylko mówimy tu o transporcie, ale również na przykład o branży chemicznej.
19: Według eksperta przy zaostrzeniu sytuacji w Zatoce Perskiej ceny paliw mogą przekroczyć barierę 9 zł za litr.
1: SK2 Sport.
19: Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to mecz w obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyniku w poniedziałek, tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1. Klasyk w Warszawie i hit w Zabrzu. Interesujące mecze czekają nas podczas 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W sobotę w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznań, a w niedzielę Legia zmierzy się z Widzewem. Granie zacznie się dziś wieczorem. Raków zagra z Motorem, a Wisła Kraków z Jagiellonią.
2: Taka obserwacja Jarząbka na 3 minuty po godzinie 8. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kobiece będę gotowa za 5 minut to jest to samo, co męskie będę w domu za 5 minut, prawda? No nie mówcie, że jest inaczej.

0: Którzy czekać tak długo nie zamierzają i na grzyby idą od razu, jak się schłodzi. SK2.
1: Witajcie, ja wczoraj byłem na grzybach w Długosiadle, obok Warszawy. Było grzybów, zostawiłem coś dla was, jakbyście chcieli. Pozdrawiam.
2: Marek.
3: Tam co on może wiedzieć?
4: Wszystko może wiedzieć.
5: A jaka jest rozmowa? Wszystko. Wszystko może zrobić.
4: Jedźmy na te grzyby. Yeah.

0: Tydzień kończymy żeńskim starciem na najwyższym poziomie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo są już z nami dwie dziewczyny, Ula i Sylwia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: O, dwa razy dzień dobry i to jak ładnie w chórze. Jednogłośnie. Dobrze, drogie panie, przypomnę tylko zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że Skoła losuje dla każdej z was po literce, a później wy odpowiadacie na hasła na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pomijać żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczą tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli ta kolejna byłaby poprawna. Osoba, która w 20 sekund odpowie na więcej pytań, dostaje prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej pytań, dostaje prezenty od Radia SK2. A kto sobie jokera wylosuje, ten będzie mógł dla siebie literkę wybrać. Czy wszystko jasne?
4: Tak, jasne.
0: Fajnie. Przebrnęliśmy przez zasady, lecimy w takim razie do kręcenia. Ula, dla ciebie kręcimy jako dla tej pierwszej, w prawo czy w lewo?
4: Prawo.
0: Prawo, proszę cię bardzo. Literka M jak mama. M jak mama dla ciebie. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: No to uwaga, to zaczynamy. Na literkę M poproszę o państwo.
4: Malta.
0: Miasto.
4: Mielec.
0: Znana postać.
4: Miłość.
0: Roślina.
4: Magnolia.
0: Kolor.
4: Morelowy.
0: Zawód.
4: Malarz.
0: Samochód.
4: Mazda.
0: Imię.
4: Magda.
0: Przedmiot.
4: Mikser.
0: No to już przedmiot już nie wszedł, bo już było po czasie, ale bardzo ładnie poszłaś, moja droga. Ciężko było cię zrozumieć, ale cię zrozumiałem, więc nie mam żadnych obiekcji. Tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktów dla Uli. 8 punktów. Ula, Sylwia, 8 punktów do pobicia.
5: Troszeczkę dużo, dobra, spróbujemy.
0: Spokojnie, wczoraj było 10 punktów i wiesz, no takie rzeczy się zdarzają. Dobrze, to co, lecimy w prawo czy w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę. A dla ciebie, Sylwio, ostatnia litera alfabetu, literka Z, zdradliwa, lubię tę literkę, bo już się można na pierwszym pytaniu wyłożyć. Czy wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: No dobra, no to uwaga, to lecimy na literkę Z. Państwo?
5: Zimbabwe.
0: Miasto?
5: Zielona Góra.
0: Tytuł filmu? Serialu?
5: By.
0: Taki typ w masce ze szpadą latał konia miał.
5: Żaro.
0: O, właśnie, imię.
5: Zenobiusz.
0: Zenobiusza też ci zaliczę w takim razie, okej.
5: Okay.
0: Poleciało, mamy to, mamy wyniki. Wyniki podsumowujące są takie, że 8 do 4 wygrywa dzisiaj Ula. Jest jakaś tam radość nieśmiała. Wspaniale, gratuluję. Prezent marzeń leci do ciebie. A jako, że mamy piątek, moje drogie, to w takim razie no w piątek pozdrawiamy również. Jeżeli chcecie z tego przywileju skorzystać, to zapraszam. Ula, chcesz pozdrowić?
4: Tak, pozdrawiam wszystkie moje koleżanki z pracy.
0: No to koleżanki są, czują się pozdrowione. Sylwia, chcesz pozdrowić kogoś?
5: Wszystkich moich synów i chłopaka Pawła, także... Na piąteczek i udany weekend.
0: Na piąteczek. Do ciebie lecą prezenty od Radia SK2. Na pewno to będzie fajna paczka, a państwa miasta wracają w poniedziałek po 8:00.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Wiadomo, przez żołądek do serca. Czyli najpierw miłość leci do żołądka, a później można się na przykład zakochać w takim skabowym. Mamy 25 minut po godzinie 8. Tymczasem Stowarzyszenie Ochrony Przyrody NABU informuje, że tego lata w Niemczech odnotowano rekordowo dużo modliszek. Od początku lipca zgłoszono ponad 17 tysięcy przypadków pojawienia się tego owada i jest to liczba dwa razy większa niż w ubiegłym roku, czytamy sobie w takim komunikacie. No widzicie, tyle modliszek. A mówią, że Niemcy się laicyzują.
1: Eskad.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Pora na epicką przygodę. Road Show Skody Epic w salonie Skoda Centrum Wrocław już 23 września. Jedyna niepowtarzalna okazja, by zobaczyć i przetestować nową Skodę Epic na drodze, zanim trafi do salonów. Bądź jednym z pierwszych, którzy poznają w pełni elektryczny miejski SUV o kompaktowych rozmiarach i przestronnym wnętrzu. Zapisz się na jazdy testowe. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na autogruppolska.pl. Zapraszamy do salonu Skoda Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. To będzie ostatnia reklama.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: I po reklamie.
5: Dzisiaj w Jeleniej Górze ciśnienie będzie szło w górę. Cały czas będzie jednak powyżej normy. Jeżeli chodzi o temperatury, możemy spodziewać się delikatnego ocieplenia, ale to dopiero będzie się rozkręcać w kierunku weekendu. Dziś maksymalnie 17 stopni, w sobotę 19, w niedzielę nawet do 22 kresek. Tak więc już temperatury raczej wczesnojesienne niż letnie.
6: 8.30 News SK2, Anna Łowocka. Co trzeci pociąg PKP Intercity jest opóźniony. Do południa trwa protest maszynistów, którzy domagają się zmian w prawie poprawiających bezpieczeństwo na torach. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdy ciężarówka wjechała w skład relacji Lublin-Szczecin. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Do października potrwa kontrola NFZ-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wstępnie kontrolerzy mieli zakończyć swoje działania we wrześniu, ale sprawa nieprawidłowości okazała się skomplikowana i wielowątkowa. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na trasie Lublin-Warszawa. Na remontowanym odcinku S17 w kierunku stolicy na wysokości Kurowa zderzyło się 5 osobówek. Na miejscu są służby, które zalecają objazdy. Na ten moment nie ma informacji o rannych.

O, jest, poszło, ruszyło. Kolejny kącik odkurzający dzisiaj. Wracamy. Cofamy się raczej w czasie, wracamy do tego, co już się kiedyś wydarzyło. Kiedyś, czyli dokładnie 11 września, ale nie roku 26, czyli dzisiejszego, ale roków poprzednich. Ile tych roków poprzednich? Trochę. Bo cofamy się do roku 2009 i co wtedy pisały gazety? Na przykład to. Należąca do zakonu ojców franciszkanów telewizja Puls powoli wycofuje się z emisji programów religijnych, emitując w zamian liczne seriale i programy rozgrywkowe, pisał 11 września 2009 roku nasz dziennik. Jak podała gazeta, czas na programy katolickie został zarezerwowany w godzinach porannych. W zamian otrzymaliśmy liczne seriale i programy typu Ukryta kamera albo Goło i wesoło, grzmi nasz dziennik. No, cóż no, ktoś pewnie pomyślał, że nie religia, tylko biologia zwiększa oglądalność telewizji Puls. Przecież jak jest goło, to puls rośnie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: zanim spadnie deszcz.
1: Niby tacy sami, a jednak różnią nas niektóre rzeczy. 11,5 minuty do godziny 9 i zaglądamy do naszych zachodnich sąsiadów, dokładnie do Niemiec. Mandaty za przekroczenie prędkości mogą być tam znacznie wyższe niż w Polsce. Uważajcie, jeżeli jedziecie na zachód i przekraczacie naszą zachodnią granicę, bo na przykład w Niemczech, przykładowo, za przekroczenie prędkości o 50-60 km w terenie zabudowanym, to jest 560 euro, czyli 2,5 tysiąca złotych, podczas gdy w Polsce taki mandat wynosi 1500 zł na przykład, więc kwotowo jednak w Niemczech jest drożej. Ale, co ciekawe, inaczej ma się sytuacja z punktami, bo w Niemczech punkty zaczynają przyznawać za przekroczenie prędkości o 21 km na godzinę, a maksymalna ilość punktów, niezależnie od prędkości, to 2. W Polsce można zgarnąć nawet 15 punktów karnych za przekroczenie prędkości. Widzicie? Bo w Polsce po prostu o bezpieczeństwo na drodze dbamy punktowo.
2: SK2.

0: No i mamy już 5 minut do godziny 9. Ten śmiech znacie wszyscy doskonale.
1: Dzień
0: tak
1: dobry,
0: jest, to jest ona, Kasia Grodzka, która za chwilę zaserwuje wam dziesiątkę hitów, tak? Dzień dobry.
1: Dziesiątkę najlepszych polskich hitów, bo gramy wam 100% polskiej muzyki. Niech Oskar Cyms będzie tego dowodem. No piękny finisz, panie Jarząbku.
0: Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Czy coś cię zaskoczyło w tym tygodniu? Bo dzisiaj mieliśmy taki temacik poboczny z naszymi słuchaczami. Mówiliśmy o swoich zaskoczeniach.
1: Moje zaskoczenie. Na przykład to, że jesteś w marynarce i dobrze wyglądasz w tej marynarce.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zaskoczenie tygodnia. Aż, piękny finał tego tygodnia.
0: Poplamiłem się czymś, no trudno. Bo ja dzisiaj na przykład mnie zaskoczył łoś, który mi wyszedł na drogę. Mówiłem o tym rano. Tak, tak, tak. Aha. Po raz kolejny okazuje się, że świat to jedno wielkie łosiedle.
2: Eska.

0: Już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak?
8: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: I po reklamie.
17: Na zegarach godzina 9, na termometrach 13 stopni. Dzisiaj maksymalnie zobaczymy 17 kresek, to po południu, a piątek zapowiada się raczej pochmurnie. Jutro więcej słońca i do 19 stopni, a w niedzielę nawet 22 kreski na termometrach. No i ma być dość słonecznie, ale chyba już można będzie czuć powolutku, że jednak jesień zbliża się do Kotliny Jeleniogórskiej.
18: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty oraz kierowcy ciężarówki. Wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone, mówi Aneta Guść z radomskiej prokuratury.
19: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym
16: każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
18: Przypomnę, w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Po tym wypadku maszyniści żądają zmian w prawie, które podniosą bezpieczeństwo na przejazdach. Stąd dzisiejszy protest i opóźnienia na kolei. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Pasażerowie odczuwają to na własnej skórze. Część podróżnych stara się zrozumieć maszynistów.
19: Jest dużo ostatnio wypadków i na pewno należy na to zwrócić uwagę. Czy to jest odpowiedni? Bo to też taki sposób się odbije na ludziach zwykłych, na pasażerach. I nie wiem, czy to jest odpowiedni sposób.
20: Jako osoba, która próbuje się gdzieś dostać i raczej chciałabym być na czas. Trochę może mi to utrudnić sprawę. Patrząc na tych kierowców, no to słuszne decyzje od strony kolejarzy.
18: Protest maszynistów ma potrwać do południa. Donald Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. Jak mówi, nawet jeśli konflikt może zaszkodzić jego partii republikańskiej w listopadowych wyborach do kongresu. Jednocześnie amerykański prezydent zapowiada, że właśnie po tych wyborach zakończy się wojna z Iranem.
21: SK2 News. Jelenia Góra.
22: Błażej Stachewicz ma dawać gwarancję jakości i lokalnego pochodzenia. Wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia, które będą gwarantować, że pochodzi z lokalnych pasiek i jest produktem najwyższej jakości.
23: To nie było jak fałszerstw etykietowych czy innych. Możemy walczyć tylko przez edukację konsumenta.
22: Mówi Magdalena Radke z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze. Chodzi o walkę z miodami z importu udającymi te lokalne i tymi niskiej jakości. Nowe oznaczenia już niebawem pojawią się na lokalnym miodzie z sudeckich pasiek.
24: Piątek jest świętem samym w sobie. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, wielkie piątkowe dzień dobry. Ania Dąbrowska muzycznie dla was na początek. Mamy prawie 3 minuty po godzinie 9 gramy.
25: Bez reklam. Jeden po drugim.
26: Teraz gramy.

wyrąbaniem ręki chętnie przyjęliby dzień wolny od pracy, to wiadomo. No i tak też będzie. Premier zdecydował, że 28 grudnia jest oficjalnie w Polsce już dniem wolnym od pracy. Dotyczy to osób na umowie o pracę, a w sektorze prywatnym szefowie ustalają ten dzień sobie jakby sami. I powiem tak, ta decyzja to jak prezent pod choinką, no tylko że we wrześniu.

czasu. Przenosimy się do 1980 roku, kiedy światło dzienne ujrzał jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Słowa do niego ułożył Jacek Cygan, a przyszły mu na myśl podczas podróży pociągiem relacji Lublin-Warszawa. Gdy pociąg mijał stację w Dęblinie, autorowi wpadła do głowy fraza "Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody". Tej samej nocy Cygan przepisał całą piosenkę na nowo. I tak właśnie powstał wielki hit. Przed nami "Czas nas uczy pogody" i Grażyna Łobaszewska w Radiu SK2.

0: Nowość od Wiktorii Kidy w Radiu SK 2. Kawałek Co mi tam? Jeśli podoba wam się ta propozycja od Wiktorii, to możecie oddać na nią swój głos w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, a przyda się na pewno, bo Co mi tam obecnie zajmuje pozycję numer 9. Oprócz tego na wasze głosy czeka też kilka nowości, czyli Cichosza od Sanach, proszę bardzo, czy też Wszystko, czego chciałem od Mroza i braci Kacperczyk. Gorąca polska dwudziestka już dziś po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: I po reklamie.

0: Czas leci tak szybko, że ani się obejrzymy, a będziemy słuchali sobie innego, nieco innego utworu od zespołu Desu. Chodzi mi oczywiście o świąteczne, kto wie. Ale do tego jeszcze parę miesięcy nam zostało. Póki co, życie cudem jest, gramy wam na antenie Radia SK2. U nas tylko 100% polskiej muzyki i to najlepszej. Przed nami też punktualnie o godzinie 10 newsy. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. kliczkow.com.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
1: I po reklamie.
13: Dzisiaj w regionie raczej wszędzie dość sporo chmur, temperatury do 17 stopni w Jeleniej Górze, 14 w Szklarskiej Porębie i 15 w Karpaczu. Natomiast weekend zapowiada się już nieco cieplej, bardziej słoneczny i z mniejszą ilością chmur na niebie. W Jeleniej Górze od 19 do 21, nieco wyżej Szklarska Poręba, Karpacz od 16 do 17 kresek. W weekend na Śnieżce maksymalnie zobaczycie 12 stopni.
14: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Karambol na trasie Lublin-Warszawa. Jedna osoba została ranna na wysokości Kurowa. Na S12 zderzyło się 5 osobówek. Są duże utrudnienia w ruchu, o czym informują nasi słuchacze.
15: To może niech ucieka wcześniej, bo na razie jest tam problem z zorganizowaniem jakiegokolwiek objazdu, bo tam jest remont drogi. Ostrożnie, uważajcie.
14: Służby kierują teraz na objazdy przez węzeł Nałęczów, przed którym doszło też do kolejnej stłuczki. Dwa ostatnie wagony mają dziś zostać usunięte z torowiska. Być może jeszcze dziś wieczorem możliwy będzie przejazd w obie strony, ale na razie tylko po jednym torze. To po środowej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnę, ciężarówka wjechała tam w pociąg. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Na miejscu zdarzenia wciąż trwają intensywne prace, mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
16: W tej chwili na torach pozostały dwa wagony, które dzisiaj będziemy ściągać z torowiska. Prace naprawcze trwają już na pierwszym i na drugim torze. Na obu torach musimy naprawić zarówno szyny, jak i sieć trakcyjną.
14: Przypomnę, do południa trwa protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy drogowe zwalniają do 20 km na godzinę, a to powoduje opóźnienia. Za kilka dni Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Chodzi m.in. o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, mówi Marek Marusik z Łódzkiej Straży Miejskiej.
1: Strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
14: Strażnicy miejscy będą też mogli karać mandatami za używanie dmuchaw do sprzątania liści przy złej jakości powietrza.
4: SK2 News. Jelenia Góra.
13: Błażej Stachewicz, ścigany od 9 lat czerwoną notą Interpolu, wpadł wczoraj na wrocławskim lotnisku. Straż Graniczna zatrzymała 33-latka. Francuz był poszukiwany przez chorwackie władze za liczne kradzieże z włamaniami. Podróż 33-latka zakończyła się we wrocławskim areszcie, skąd trafił do Chorwacji. Teraz grozi mu 5 lat. Brakuje schronów. Dolny Śląsk wyda ponad 380 milionów złotych na budowę nowych miejsc dla ochrony ludności. To pozwoli na budowę 260 obiektów na wypadek ataków chemicznych lub rakietowych.
0: No to teraz ogrodnikom trudniej będzie dmuchać na zimno, no albo będzie to po prostu bardziej kosztowne. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Męskie granie orkiestra Sanach i zespół Kombi. Ich usłyszycie już dosłownie za chwilę w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. 2 minuty po godzinie 10:00 mamy Kasię Grodzka. Dzień dobry.
17: No to gramy.

Patrycja Markowska też kibicuje naszym siatkarzom. Jeszcze raz, jeszcze jedno zwycięstwo by się przydało. Gramy wam 100% polskich hitów w Radiu SK2. I też śledzimy poczynania naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Za nami kolejne bardzo udane spotkanie z Portugalią. Ograliśmy ich dosłownie 3-0. Nasza sytuacja w grupie wygląda bardzo fajnie. Jako kibice naprawdę nie mamy na co narzekać, na co się skarżyć. Kolejny mecz już jutro. Gramy, słuchajcie, z Izraelem, więc to na pewno będzie gorąco. Kibicujemy biało-czerwonym, a przed nami już calina czarno-biało. Zespół Kombi Black and White w Radiu SK2.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: To nowość w Radiu SK2. Duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Już teraz przed nami.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: To była ta Kozidrakka w Radiu SK 2. Taka Warszawa, czyli że jaka konkretnie? A taka, że turyści odwiedzają ją bardzo chętnie. Jak wynika z raportu Europejskiej Komisji Turystyki, Polska pobiła historyczny rekord, wykazując największy w Europie ponad 20% wzrost liczby zagranicznych turystów i to w pierwszej połowie tego roku. Wyprzedziliśmy pod tym względem nawet Portugalię, a stolica zaraz po Krakowie, a przed Trójmiastem jest najchętniej obieranym przez właśnie turystów kierunkiem. I ta Portugalia, słuchajcie, mi dała trochę do myślenia. Skoro wyprzedziliśmy takie piękne miejsce, to zanim znowu ponarzekam na tę dziwną pogodę za oknem, 3 razy się zastanowię, czy ja w ogóle mam na co narzekać.
1: SK2. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją 3 najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji 3 najtańszy produkt 70% taniej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pora na epicką przygodę. Roadshow Skody Epic w salonie Skoda Centrum Wrocław już 23 września. Jedyna, niepowtarzalna okazja, by zobaczyć i przetestować nową Skodę Epic na drodze, zanim trafi do salonów. Bądź jednym z pierwszych, którzy poznają w pełni elektryczny miejski SUV o kompaktowych rozmiarach i przestronnym wnętrzu. Zapisz się na jazdy testowe. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na autogruppolska.pl. Zapraszamy do salonu Skoda Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
11: I po reklamie.

0: czekamy. Czekamy, aż wleci Szczęśliwa Siódemka. Już w przyszły piątek premiera 7. albumu Mroza. Krążek nazywa się Wszystko, czego chciałem, a promuje go singiel właśnie pod tym samym tytułem. Za nami w Radiu SK2 Napad z krążka numer 5, czyli Aury, wydanej w 2019 roku. 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2, a przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: Wszystko, czego dziś chcesz.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premierymyślnik.toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: I po reklamie.
16: Przed nami godzina 11, w Jeleniej Górze dość spore zachmurzenie i tak raczej pozostanie przez najbliższe godziny. Dzisiaj ogólnie w całym regionie dość sporo chmur, no i temperatury, które raczej wymagają brania jakiejś dodatkowej kurtki. 15 stopni w Jeleniej Górze to dzisiejsze maksimum, w Jakuszycach 12, w Karpaczu 13, a na Śnieżce, uwaga, 8 kresek, więc bierzcie też jakiś sweter w góry. Jutro już cieplej i więcej słońca.
17: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Czołowe zderzenie aut na Krajowej 90 i 4 osoby w szpitalu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach po wypadku na moście pod Kwidzynem w Pomorskiem, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
18: Na miejsce zadysponowano łącznie 7 zastępów Straży Pożarnej, z czego 4 są obecnie na miejscu. W działaniach uczestniczyło również lotnicze pogotowie ratunkowe. 4 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
17: Z kolei w Miliczu na Dolnym Śląsku kierowca ciężarówki zasłabł, zderzył się z osobówką i zatrzymał na pylonie pobliskiej stacji benzynowej. Obaj kierowcy zostali zabrani do szpitala. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 15. Teraz Warszawa i awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Na miejscu jest policja. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał z funkcji rektora uczelni Michała Sopińskiego, nominowanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Obowiązki rektora przejął Sławomir Cudak. Sopiński nie uznaje jednak odwołania, a szczegóły tej sprawy Mateusz Gołębiewski.
19: Spór pod drzwiami Akademii trwa już drugi dzień. Sławomir Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku, a dziś rano znów pojawił się w siedzibie uczelni, żeby, jak mówił, rozpocząć wykonywanie obowiązków rektora. Do środka jednak nie został wpuszczony. Na miejscu pojawili się protestujący przeciwko zmianie władz uczelni, m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Cudak wezwał policję i doszło do przepychanek.
20: Jak się można tak sprzedać? Zakazaj stanowisko.
21: Państwo naruszają mir domowy.
19: Funkcjonariusze zabezpieczają teren, ale podkreślają, że nie są stroną sporu. Sam Michał Sopiński, dotychczasowy rektor, twierdzi z kolei, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu doręczona.
17: Jutro ulicami Zielonej Góry przejdzie winobraniowy korowód imprezy, która kończy Święto Miasta. Po raz pierwszy reżyseruje Cezary Molenda.
22: Teatrów ulicznych będzie, wydaje mi się, że nieco więcej. Mam nadzieję, że w tym roku winiarze będą dopieszczeni, bo są trzy długie, fajne platformy, na których będą stały beczki.
17: Korowód pod hasłem Korzenie i liście ruszy o 12.00.
23: News. Błażej Stachewicz. Uwaga, zmiana rozkładu jeleniogórskich autobusów. Większość linii będzie jutro kursować inaczej niż zwykle. Powodem są imprezy rowerowe, bike maraton i jeleniogórska szprycha. Na trasie przejazdu czekają zmiany na większości linii. 2, 4, 6, 7, 9, 15, 18, 23 i 26. Maryla Rodowicz, Lemon i Zalia w starej kopalni w Wałbrzychu. Z okazji 600-lecia miasta czekają koncerty i ekipa SK Music Tour. Będzie też Krzysztof Zakrzewski, Nulizmatyk i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Start już dziś.
0: Mamy 2 minuty po 11:00. Na ostudzenie co po niektórych nastrojów w tej godzinie przeniesiemy się muzycznym wehikułem czasu do początku lat 90. i dodam, że będzie bardzo, ale to bardzo romantycznie. Kasia Grodzka, dzień dobry. Tu Radio SK2 i 100% polskich hitów. Pani Kleo, na początek dla Was.

Takie klasyki to dla nas pozycja obowiązkowa, bo gramy wam 100% polskich hitów. Lady Punk, na co komu dziś za nami w Radiu SK2. Za to rodzina Solorzów zadała sobie nieco inne pytanie. Na co komu nasze kłótnie? No i stwierdzili, że się pogodzą, choć przepraszam, w rodzinie milionerów to się nie nazywa godzenie, tylko podpisanie ugody kończącej spór. Ja przypomnę, że przez ostatnie lata w tejże rodzinie trwał spór o dziedzictwo Zygmunta Solorza, tam spora kasa wchodziła w grę, no a teraz jest zgoda i to jeszcze podpisana dodatkowo, więc koniecznie uważajcie, jak się kłócicie z rodziną, bo jak przyjdzie wam się godzić na święta, to papieru w drukarce zabraknie od drukowania porozumień do podpisania.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Obiecałam, że będzie romantycznie, a przy okazji tego wielkiego hitu od Seweryna Krajewskiego, no inaczej być po prostu nie może. Przed nami ballada, która powstała na potrzeby filmu Uprowadzenie Agaty w reżyserii Marka Piwowskiego. Piosenka pojawiła się w najważniejszych momentach produkcji i ma dodatkowo podkreślić dramat dwójki głównych bohaterów. Czy to się udało? No to możecie zobaczyć sami, robiąc sobie weekend seans filmowy, a posłuchać możecie już teraz.

0: To nowość w Radiu SK2, Sanach, ITP i TD. No, ktoś może pomyśleć, że Zuzanna odpoczywa po finale swojej stadionowej trasy koncertowej, a jednak kolejne nowe single przeczą tejże mojej tezie. Mamy Kapitana, wydanego jakiś czas temu, mamy Cichosza, czyli zapowiedź nieco innego oblicza artystki. Jak zobaczycie teledysk do tej właśnie piosenki z gościnnym udziałem Maćka Musiała, to warto zaznaczyć. No to może będzie to dobra wskazówka dla nas. W którym kierunku jej kariera sobie zmierza. Tu Radio SK2, Daria Zawiało w Taco Hemingway. Ich usłyszycie jeszcze przed południem.
1: SK2. Reklama.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami! Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma, przepis na sukces. Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Pora na epicką przygodę. Roadshow Skody Epic w salonie Skoda Centrum Wrocław już 23 września. Jedyna niepowtarzalna okazja, by zobaczyć i przetestować nową Skodę Epic na drodze, zanim trafi do salonów. Bądź jednym z pierwszych, którzy poznają w pełni elektryczny miejski SUV o kompaktowych rozmiarach i przestronnym wnętrzu. Zapisz się na jazdy testowe. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na autogruppolska.pl. Zapraszamy do salonu Skoda Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
8: Codziennie.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Proszę bardzo, lata 90. Ale to już było i Maryla Rodowicz w Radiu SK2. A jako, że sama lubię kreatywne odświeżanie znanych piosenek, to podpowiem Wam, że w zeszłym roku Trips z Marylą wydali remix tejże właśnie piosenki. Można sobie sprawdzić, nieco szybsza, jeżeli chodzi o tempo. Tak jak i my. Sprawdzimy, co tam w Polsce i na świecie się dzieje. Przed nami newsy punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
17: Dzisiaj po południu w Jeleniej Górze na termometrach 15 stopni na plusie, no i chmury praktycznie do samego wieczora. Słońce schowa się o 19.20, natomiast w sobotę pojawi się o 6.27, ale za chmurami. 11 stopni to na początek weekendu, natomiast w ciągu dnia będzie dużo cieplej, pojawi się też nieco więcej słońca, a temperatury w sobotę osiągną 19 kresek.
18: Jest 12. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Trwająca od północy akcja maszynistów powinna się już kończyć. Po powolnym przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe pociągi na całej sieci w kraju były opóźnione łącznie o około 13 tysięcy minut, a blisko 90% pociągów miało półgodzinny poślizg.
19: Pociągi Intercity.
1: ze stacji Łódź Fabryczna. Przyjedzie za opóźnieniem około 69 minut.
19: Długo już pan czeka na pociąg?
20: 50 minut.
19: 9 minut na razie.
21: Muszę czekać 30 minut.
19: Czy to słusznie, że maszyniści dzisiaj zwalniają na tych przejazdach kolejowych?
20: Moja cała rodzina to maszyniści, więc popieram.
21: Nie moja wina, że tak się stało tymi wypadkami. Rząd musi coś zrobić.
22: Pasażerowie dzisiaj ucierpią, ale no ludzie mogą się trochę obudzić.
18: To usłyszała na dworcu w Krakowie nasza reporterka. Maszyniści mówią, że walczą o życie. Wszystko po środowej katastrofie kolejowej na Mazowszu. W pociąg dalekobieżny na przejeździe kolejowym wjechała betoniarka. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Rząd zapowiedział już zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, natychmiast na 3 miesiące ma stracić prawo jazdy. Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych, a kilka tysięcy pocisków wojsko otrzyma do 2030 roku.
23: Jesteśmy dumni z piorunów, także dzięki sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym.
18: Zaznaczał premier Donald Tusk. Umowę podczas targów obronnych w Kielcach podpisały Agencja Uzbrojenia i MESCO, a pioruny mają zakupić także Łotwa, Litwa i Norwegia. Mimo zakończenia wakacji wciąż mają sporo pracy. Mowa o ratownikach tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od ostatniego wakacyjnego weekendu pomogli już 120 turystom. A jak podaje TOPR, ruch turystyczny w górach wciąż pozostaje duży.
24: SK2 News. Jelenia Góra.
25: Błażej Stachewicz, 35-latek zatrzymany za znęcanie. Ofiarą przemocy miała być partnerka mężczyzny, nad którą miał znęcać się psychicznie i fizycznie. Mieszkańca powiatu karkonoskiego zatrzymała policja ze Szklarskiej Poręby. 35-latek groził kobiecie śmiercią i zastraszał za pomocą noża. Mężczyzna trafił pod dozór policyjny, ma też zakaz zbliżania się i musiał opuścić wspólne mieszkanie. Brakuje schronów. Dolny Śląsk wyda ponad 380 milionów złotych na budowę nowych miejsc dla ochrony ludności. To pozwoli na budowę 260 obiektów.
0: Człowiek się zastanawia, czy te opóźnienia na kolei to przez protest, czy też naturalny cykl kolejowego życia, że tak to ładnie ujmę. W każdym razie cierpliwego wjazdu w weekend życzymy wszystkim. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. Zespół Baim na początek tej godziny, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: To, że cisza może być głośna, udowadnia nam Ewa Farna. Tu Radio SK2. U niego ciszę wypełnia odgłos wkręcania. Przed nami Nosel wkręca w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
2: Tak, dzień dobry.
3: Telefonuję z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała? Niech pani powie.
2: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
3: Tak, tak, tak. I pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
2: Co prowadzicie?
3: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
2: Dobrze, ale jakby co ja mam do tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
3: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
2: Nie no, pani sobie chyba jaja robi. Na moim weselu?
3: A w którym momencie, proszę pani, niech mi pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
2: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną i potem
3: Kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
2: No dobrze, a to niech pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić tę nadgodzinę, czy mamy się dogadać?
3: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy. Ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone. Więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
2: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
3: Więc
2: bo
3: ja mogę...
2: tylko ostatnie danie.
3: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
2: Wie pani, co ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringami, więc ja zadzwonię do niego.
3: Ale to chodzi, proszę pani, o mikrofale, ewentualnie o airfryera. Bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
2: To gdzie mam to przygrzać?
3: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
2: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi?
3: Gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestry, niech mi pani powie, no.
2: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą, no. Ale jakby nie musi pani by do mnie taką agresją, dobrze?
3: Ja jestem spokojna.
2: Dziwne i ciężkie,
3: ja tylko chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale czy
2: robimy, no. Ale żadne z nas podpisujące umowę nie pisało się na to, więc jest teraz zadzwonić właścicielowi.
3: Ale proszę pani, z tortem wjedziemy, rozdamy talerzyki i do domu.
2: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejście pod grać, bo nie rozumiem.
3: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
4: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Zabijecie.
1: Nosel wkręca.

0: Niezłe party. Przy piątku od oddziału zamkniętego. Jako jedyni gramy wam 100% polskich hitów w Radiu SK2. Niezłe party mogą też organizować sobie podróżni czekający na peronach na swoje opóźnione pociągi. 13 tysięcy minut. Tyle opóźnienia. Łącznie na wszystkich trasach kolejowych miały pociągi po godzinie 10. Takie dane podały Polskie Linie Kolejowe. Trwa protest. Protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowych, bo chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w tych miejscach. No i też przypomnieć, że jak już się wpakujemy na ten przejazd, to zamknięty szlaban jest rzeczą, którą bardzo, ale to bardzo łatwo można złamać. A czego nie da rady złamać od wieków? Ducha cierpliwości polskiego pasażera czekającego na pociąg i tak trzymać.
1: SK2. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
11: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: tym zrozumieniem czasem bywa naprawdę ciężko, chociaż ja nie wiem, co tutaj tłumaczyć. Mamy piątek, przed nami pięknie rozpościera się weekend, setki planów, setki godzin spędzonych na kanapie, binge'owanie seriali. Nie, no dobra, może aż tak nie będzie. Zobaczymy, niech każdy sobie spędza weekend tak, jak chce. W Radiu SK2 my spędzamy czas grając wam 100% polskich hitów. Tak to właśnie wygląda. Vixen i Nierozumieju gramy wam tuż przed godziną 13, punktualnie o 13 newsy.
1: Reklama.
2: Świetne okazje czekają. W Bricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę, a masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych. Tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
22: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
23: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
0: Na zegarach godzina 13, na termometrach okolice 15 kresek. To dzisiejsze maksimum w Jeleniej Górze, a do tego w całym regionie spore zachmurzenie i raczej niewiele tutaj się zmieni. Chmury w Jakuszycach, Karpaczu, na Śnieżce też dość spore zachmurzenie. Jutro nieco więcej słońca, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Temperatury też będą o 2, 3, 4 stopnie wyższe niż dziś. W niedzielę jeszcze cieplej, ale z chmurami.
1: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie profesor Sławomir Cudak, który zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości przejął obowiązki rektora komendanta AWS, w asyście policji wszedł do uczelni. Do środka próbowali się dostać też protestujący przeciwko zmianom posłowie PiSu i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
17: I jeszcze raz próbujemy przeprowadzić kontrolę poselską, ale oczywiście wiemy, jak to pewnie się skończy.
18: Przed komuną. Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków.
1: Dodawał odwołany rektor dr Michał Sopiński. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy służby więziennej. Powołano ją za rządów PiSu przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę. Koniec prób anarchizowania uczelni. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Tak wydarzenia przed AWS skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To nie był protest, to był akt desperacji, zaznacza po zakończeniu akcji maszynistów szef ich związku zawodowego Leszek Miętek. Od północy do 12 pociągi ograniczały prędkość na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Była to reakcja na tragedię pod Radomiem. W zderzeniu ciężarówki i składu Intercity zginęła jedna osoba, 20 zostało poszkodowanych.
24: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
1: Koniec akcji maszynistów, ale nie koniec opóźnień. Te potrwają do późnych godzin wieczornych, podaje PKP PLK. Dwie osoby zatrzymane po wczorajszej próbie uszkodzenia wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy zostali spłoszeni przez pracowników wodociągu. Policja znała jednak ich numery rejestracyjne ich samochodu. Zatrzymano 49-latka i jego 14-letniego syna. Co robili przy ujęciu wody, ustalą teraz śledcze.
0: Błażej Stachewicz. Niższy wyrok dla ojca dzieci z Przemkowa. Sąd drugiej instancji zmienił postanowienia w sprawie Marcina G. 30 lat zamieniono na 25, uznając, że sprawca działał w zamiarze ewentualnym. Postanowienia w sprawie matki, 1,5 roku więzienia, pozostały bez zmian. Rodzice odpowiadali za znęcanie się nad 3-letnim Piotrkiem i 1,5-rocznym Filipem. Ojciec dodatkowo za doprowadzenie do śmierci 3-latka. Już w ten weekend imprezy w ramach września jeleniogórskiego. W sobotę na Placu Piastowskim startuje Bike Marathon i Jeleniogórska Szprycha. Czekają też Hubertus i Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie.
25: No i co nasza jesieniaro? Ty pewnie już masz dużo imbiru w domu i te wszystkie goździki. I co jeszcze potrzebne jest do takiej dobrej herbaty zimowej?
1: No imbir przede wszystkim, goździki, dobra, cynamon dobra, też
25: dobra,
1: się przydaje.
25: Dobra, zapamiętamy.
1: A imbir koniecznie taki cały, nie taki sproszkowany.
25: Dobra, no to w takim razie Jakub Konieczkowicz jutro zrobi mi herbatę zimową. Bardzo się cieszę. Antonina Van Dessel, dzień dobry i zaczynamy piątek. Wprowadzamy się w dobry stan w weekend.

0: Ale my wam dobre polskie hity gramy w Radiu SK2. Hej i Teksański, no tego się słucha po prostu z przyjemnością. A ja mam teraz taki temat bardzo, bardzo kobiety, więc wszystkie babeczki, podgłośniamy odbiorniki i słuchamy, dlatego że słuchajcie, no lato się jeszcze nie skończyło, ale paznokcie już dostały jesienną zmianę garderoby, więc ja wam teraz powiem, co będziemy nosić jesienią na paznokciach. Więc słuchajcie, żegnamy jakieś pastele, kwiatki, fręcze, ja wiem, że to lubimy, ale teraz najmodniejsze espresso, bordo, karmel, śliwka, no i oliwkowa zieleń. No i żeby było dobrze, tutaj mam dwie kobiety teraz w studiu, przyszły posłuchać, jakie paznokcie będziemy nosić. Także dziewczyny, wysłuchajcie dobrze, bo wiecie, najtrudniejsza decyzja w życiu kobiety to teraz espresso czy bordo, no bo przecież wybór koloru paznokci, no to potrafi być często trudniejszy niż wybranie stroju na pierwsze spotkanie, więc trzeba myśleć.
1: SK2.
0: A teraz pięknie, Sanach i Miłość jest ślepa. No to dajemy głośniej i słuchamy, ale to jest fajne.

0: Wehikuł czasu.
1: No słuchajcie, nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż i tym razem cofamy się do roku 1987 i wtedy kasety magnetofonowe, magnetofony w domach, no i muzyka, której słuchało się w sumie na okrągło. A Marek Grechuta śpiewał o porze roku, na którą no niestety czekamy po zimie i teraz jeszcze troszeczkę sobie na nią poczekamy, czyli o wiośnie. Wiosna, ach to ty, to taki numer Grechuty, który od pierwszych dźwięków przynosi troszkę słońca, no i dobrego nastroju. I chociaż dzisiaj w kalendarzu, no zaczyna się powoli inna pora roku, którą może lubimy, może nie, ale będzie na pewno zimno, to z Markiem Grechutą możemy zrobić sobie mały muzyczny powrót do wiosny i właśnie teraz w wehikule czasu to uczynimy.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, ejże ty. Lato, lato, lato. Ejże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Kuba i Kuba Chłopaki, to jest ich najnowszy numer. No, te chłopaki zdecydowanie mocno się rozkręciły i ostatnio byli u nas w studiu, żeby właśnie wypromować ten nowy numer. Rozmawiali z Kingą Barygą, więc jeżeli chcecie wrócić do tego, no to zapraszam Was na nasze media społecznościowe. No i Kuba i Kuba są zdobywcami również bursztynowego słowika, także u nich się naprawdę dzieje i myślę, że o nich jest głośno, ale będzie jeszcze głośniej, bo oni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i idą po prostu do przodu. Ach, i takie coś lubimy, a trzeba przyznać, że no piosenki, hity, naprawdę hity, super. A za moment coś, czego pewnie dawno nie słyszeliście. Monika Brodka, Miał być ślub, także bądźcie z nami.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak! Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: I po reklamie.

0: Bajm, co mi panie dasz? No dasz najlepszy weekend z polskimi hitami, no bo przypominam wszystkim, którzy mają lepszy albo gorszy humor, to na pewno szybko się poprawi. Zaczynamy weekend, bo mamy piątek i po godzinie 14 na start Mezo z Kasią Wilk, Manam, Ania Dąbrowska. Ach, same muzyczne perełki, także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
21: I po reklamie.
10: na jeleniogórskich drogach. Już troszeczkę większy ruch. Część z Was zapewne kończy pracę. No i miejscami trzeba jechać nieco wolniej. Nie ma co się spieszyć. Dziś chmury przez cały dzień. 15 stopni maksymalnie w Jeleniej Górze. A jutro? Jutro będzie się działo, zwłaszcza w cieplicach, więc pamiętajcie, czekają na Was utrudnienia. Jeżeli jeździcie autobusami, to koniecznie patrzcie na rozkłady, bo w sobotę MZK w Jeleniej Górze zmienia godziny.
21: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Resort Sprawiedliwości reaguje na awanturę przed uczelnią. Ministerstwo stawia sprawę jasno. Michał Sopiński nie jest już rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed tą uczelnią od rana jest gorąco. Pojawił się tam w asyście policji profesor Cudak, który przejął obowiązki rektora. Do środka próbowali się też dostać jego przeciwnicy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski. Jakie jest stanowisko resortu?
22: Ministerstwo stoi na stanowisku, że nie ma już wątpliwości, kto kieruje Akademią. Michał Sopiński został odwołany, a jego obowiązki przejął Sławomir Cudak.
23: Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie.
22: Mówi Maria Eichardt, wiceminister sprawiedliwości. Sam Sopiński tego nie uznaje i twierdzi, że decyzja nie została mu prawidłowo doręczona. Tymczasem przed uczelnią trwają protesty z udziałem m.in. polityków PiS.
24: Precz z komuną! Precz z komuną!
22: Na miejscu jest też policja, wezwana po tym, jak Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku.
21: Miejski autobus utknął pod Rogatką, a pasażerowie wpadli w panikę. Nie milknął echa tragedii na przejeździe kolejowym pod Radomiem, a do kolejnego niebezpiecznego wydarzenia doszło wczoraj w Łodzi. Autobus MPK wjechał na tory mimo czerwonego światła, po czym pojazd zatrzymał się. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać przerażonych pasażerów. Kierowca został tymczasowo odsunięty od prowadzenia autobusów, a sprawę wyjaśnia specjalny zespół. Łódzkie MPK zgłosiło sprawę policji oraz PKP PLK. Już za pół godziny na Placu Pamięci przy World Trade Center rozpoczną się uroczystości rocznicowe. Przypomnę, 11 września 2001 roku terroryści z Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie. 2 z nich skierowali na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 uderzył w Pentagon, a 4 rozbił się w Pensylwanii. W zamachach zginęło blisko 3000 osób, w tym 8 Polaków. Podczas uroczystości w Nowym Jorku zostaną odczytane nazwiska ofiar, odczyt będzie przerywany chwilami ciszy.
25: SK2 News. Jelenia Góra.
10: Błażej Stachewicz. 2 razy więcej pociągów dla kolei dolnośląskich. Dzięki podpisanej promesie na torach województwa może pojawić się nie 10, jak wstępnie planowano, a aż 20 nowych składów spalinowych PESA 213M. To 115 miejsc pasażerskich i maksymalna prędkość do 120 km na godzinę, a pierwsze składy już za 2 lata. Marek Szyryk w BWA. Już dziś wernisaż i spotkanie z autorem. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć historii, to dziś czekają na Was zarówno obrazy, jak i zdjęcia Marka Szyryka.
0: No i mamy chwilkę po 14, po obiedzie czy przed?
26: Ja? Jeszcze przed.
0: To głodny jesteś, dlatego słyszałam, że burczało ci w brzuchu. To tobie burczało, bo tu jeszcze Kasia Grodzka z nami jest,
26: aż
0: czyli
26: tak
0: wasza
26: słychać?
0: Dwójka. No było słychać, ale za godzinę przyjdziesz już z pełną energią najedzony.
26: Obiecuję.
0: Dobrze. Antonina Wandesel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dobrze, rozpoczynamy weekend, bo przypominam, jest piątek, piąteczek, piątunio.
27: 10 hitów.
28: 10 najlepszych polskich hitów.
29: I jeden po drugim.
0: Już teraz super duet Meso i Kasia Wilk i numer ważny.

Natalia Kukulska, wierność jest nudna, a my teraz bądźmy wiernymi fanami naszego polskiego mistrza, czyli lewego, bo wiecie, ja zawsze przyznaję bez bicia, na sporcie no nie znam się za bardzo, ale na aferach i ploteczkach no to już troszeczkę lepiej. I wyczytałam, że jest afera w internecie, dlatego że Rodrigo de Paul, o ile tak się to nazwisko czyta, bardzo pocisnął naszemu Polakowi i powiedział: kim ty jesteś? Ja dwa razy wygrałem Copa America i raz Mistrzostwo Świata, a ty?

0: No i tak pocisnął lewemu, więc pomyślałam sobie, że zbieram na radiowego messengera, jakie macie pomysły na ripostę lewego do Rodrigo. Zobaczymy, co tam wymyślicie, no bo wiecie, no nie możemy pozostać dłużni.
1: SK2.
0: A już teraz mój jest ten kawałek podłogi na wszystkie weekendowe tańce, hulańce.

0: Various Manx i Tokio, a my wracamy znowu na murawę. I słuchajcie, jesteście bardzo kreatywni w piątek, dlatego że zadałam pytanie, co mógłby odpowiedzieć Lewy na ripostę Rodrigo de Paula. No i tutaj na radiowym messengerze dzieje się. Słuchajcie, Lucja napisała... A powiedz, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Dobre, podoba mi się. Następna osoba to jest Kasia, napisała hał hał, czyli co, że taka szczekaczka, żeby się uciszył. No, naprawdę wy jesteście bardzo kreatywni. Czytam sobie dalej i będę jeszcze mówiła, co tutaj wyszło, bo naprawdę niektóre są takie, że nie mogą pójść na antenie. Także wiecie, trochę bardziej cenzurowane. Ja wiem, że się chce, ale jednak.
1: SK2.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: Na zegarach za moment godzina 15. Jakub Konieczkowicz i najświeższe informacje. Oprócz tego muzyka oczywiście i 100% polskich hitów. To była Sanach, najlepszy dzień w moim życiu. No i wiecie, dobry dzień to jest w naszym życiu, bo to piątek, weekend, co oznacza, że trochę się zresetujemy, trochę odpoczniemy i wychillujemy. Należy się nam w końcu, co? A po 15 na start w SC2 Dawid Podsiadło, Sarsa, Piersi, czyli muzycznie, no rozpieszczamy was, sami słyszycie. A co dalej? To zostańcie i przekonajcie się.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
6: Wszystko, czego dziś chcesz.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chce.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
0: Dzisiaj po południu w Jeleniej Górze na termometrach 15 stopni na plusie, no i chmury praktycznie do samego wieczora. Słońce schowa się o 19.20, natomiast w sobotę pojawi się o 6.27, ale za chmurami. 11 stopni to na początek weekendu, natomiast w ciągu dnia będzie dużo cieplej, pojawi się też nieco więcej słońca, a temperatury w sobotę osiągną 19 kresek.
1: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kolejne przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czego dotyczyła akcja?
2: Chodziło o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w sieci o przeprowadzeniu przeszukania, ale Artur Chodziński twierdzi, że do takiego nie doszło. Przekazał wcześniej przygotowane dokumenty. Czynność trwała 20 minut.
1: Zakończył się protest, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnego wieczora. Od północy do południa maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Opóźnienie złapało kilkaset pociągów. Związkowcy mówią, że nie był to protest, a akt desperacji. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
3: Działania maszynistów spowodowane były tragicznym wydarzeniem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe.
24: Została przekroczona czerwona linia.
3: Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy w całej Polsce około 700 pociągów dotarło do stacji z opóźnieniem. Po proteście minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych.
25: Będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy.
3: Zapowiedział też bardziej intensywne prace nad inwestycjami na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce wyposażać przejazdy w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
1: A skutki akcji maszynistów będą odczuwalne do wieczora. Aktualne informacje o ewentualnych opóźnieniach są dostępne na portalu pasażera. Plaga szopów praczy w Zielonej Górze. Choć wyglądają niewinnie, robią sporo szkód, przyznaje Jacek Banaszek z Polskiego Związku Łowieckiego.
26: Dzisiaj ile występuje, nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach. Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie. To jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy.
1: A w przypadku zauważenia takich zwierząt powinniśmy powiadomić władze miasta.
27: SK2 News. Jelenia Góra.
0: Błażej Stachewicz. Dobra wiadomość dla pasażerów. Teraz zabierzemy ponad 100 ml płynu do samolotu. Wrocław inwestuje w nowe skanery. Oznacza to, że limit 100 ml w podręcznym bagażu przestanie obowiązywać.
28: Przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynu, czyli do pojemności 2 litrów.
0: Informuje Karol Przywara, prezes portu lotniczego we Wrocławiu. Urządzenia zaczną wchodzić w życie od lutego 2027 roku.
29: Wiesz, który news najbardziej mi się podobał?
1: O szopach pewnie.
29: No a jak? Po prostu jak usłyszałam, to chyba w weekend muszę jakąś wycieczkę do Zielonej Góry, jakich tam tak dużo jest. Takich więcej, Kuba, na to liczę. I słuchacze też, bo my kochamy zwierzątka w SC2.
1: Kto nie?
29: No i dobra, to obiecujesz, że będzie więcej?
1: Postaram się.
29: Antonina Mandesel, 15, chwilkę po 15, piątek. Zaczynamy wspólną kolejną godzinę i weekendowe hity. Mamy cały tutaj po prostu worek, także bądźcie z nami.
30: 10 hitów.
27: 10 najlepszych polskich hitów.
30: Jeden po drugim.
29: A teraz Davey Podsiadło i najnowszy klip. Posłuchajmy.

0: Bajem Jezioro Szczęścia i to jest taki numer, który ostatnio wchodzi mi jak złoto. Przypomniałam sobie o nim i wiecie, odkopałam, czasem tak jest z jakimiś starymi hitami i w zapętleniu mogę słuchać cały czas. Ale nie o tym, nie o tym, bo teraz troszkę o luksusach. Jeżeli właśnie zastanawiacie się, jak dostać się do Nowego Jorku, no to Joanna Przetakiewicz ma dla Was bardzo proste rozwiązanie. Tylko portfel może tego rozwiązania nie zaakceptować. Słuchajcie, Joanna zameldowała się na pokładzie prywatnego samolotu, no i ruszyła za ocean w bardzo, ale to bardzo luksusowym stylu.
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: Czyli wychodzi na to, że są ludzie, którzy przed wylotem sprawdzają wszystkie inne rzeczy i czy zdążą na boarding, a są też tacy jak Joanna, która sprawdza, gdzie zaparkować samolot. Wiecie, takie tam problemy. Nowy Jork czeka, no a my czekamy na zdjęcia z podróży, chociaż na te luksusy popatrzmy sobie. No. SK2.

0: tak jak... I za moment skrót informacji z dnia i Jakub Konieczkowicz. Także bądźcie z nami, bo zaraz turbo świeże informacje.
1: Zarzuty i 3-miesięczny areszt dla 41-latka z Ostrowa Wielkopolskiego za fałszywe alarmy bombowe. Mężczyzna dzwonił na numer 112 7 i 8 września i informował o ładunkach w szkołach na terenie całego kraju. Policja nie informuje, jak tłumaczył swoje zachowanie. 41-latkowi grozi 15 lat więzienia. Polskie wojsko ma wzmocnić swoje możliwości kosmiczne. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała dziś umowę, która pozwoli wojsku na wykonywanie zdjęć satelitarnych. Ma to być alternatywa dla amerykańskiego systemu Starlink. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Mimo zakończenia wakacji wciąż mają sporo pracy. Mowa o toprowcach. Od ostatniego wakacyjnego weekendu pomogli 120 osobom. Ratownicy przyznają, że w górach wciąż wypoczywa wielu turystów.

0: łzy i oczy szeroko zamknięte, a ja będę teraz mówić o aferze, na którą oczy mają wszyscy szeroko otwarte, bo afera Jabłczyńska kontra Grochola trwa i kontra nigdy w życiu. No więc, żeby nie dokładać kolejnej cegiełki do tego muru, przenieśmy się na moment na czerwony dywan, bo Joanna Jabłczyńska pojawiła się na premierze długo wyczekiwanej lalki, o której wszyscy też mówią, w takiej sukni, że słuchajcie, cała drama na chwilę zeszła na drugi plan. I myślę sobie, że bardzo słusznie, no bo jeżeli już mają o tobie mówić i plotkować, to najlepiej wtedy, kiedy wyglądasz tak, jakbyś właśnie przyszła odebrać Oscara, a nie komentarze negatywne internautów. SK2.
1: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: takim klasykiem polecieliśmy na kilka chwil przed godziną 16. Róże Europy i ich jedwab. Po godzinie 16 no klasyki i nowości na start. Kamil Bednarek i Messiah, trochę reggae, później Edyta Górniak, bo to totalny klasyk, no i Wiktor Dyduła, czyli nowość, czyli nie kłamałam, wszystko będzie. Koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się dosłownie za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Już za chwilę godzina 16, 15 stopni w Jeleniej Górze wieczorem. Jeżeli dzisiaj wybieracie się do miasta, to koniecznie ubierzcie się nieco cieplej, bo w okolicach 20 będzie zaledwie 12 stopni, a pod koniec dnia 9 kresek. Tak więc już jesień za rogiem, można to poczuć. Natomiast w weekend dość dużo słońca, zwłaszcza w drugiej połowie dnia w sobotę i temperatury do 19 stopni, sporo chmur i do 20 kresek w niedzielę.
17: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wina kierowcy ciężarówki, która zdarzyła się z pociągiem, jest bezsporna, zaznacza wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wiceszef resortu podaje nowe informacje o tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych.
18: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Całkowicie zlekceważył sygnalizację. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje.
17: A jeszcze dziś wieczorem zostanie przywrócony ruch pociągów na linii Radom-Przysucha, mówi Michał Gil, dyrektor do spraw eksploatacji w PKP PLK.
19: Pociągi wrócą w późnych godzinach wieczornych, nocnych, tak aby od rana można było realizować proces przewozowy z uwzględnieniem tego, że ten odcinek będzie w tym miejscu jednotorowy.
17: A przypomnę, w wypadku zginęła jedna osoba, 8 osób nadal przebywa w szpitalach. Wśród nich są maszynista i kierowca ciężarówki. Ze względu na ich stan zdrowia wciąż jednak nie można ich przesłuchać. Finałem procesu, który się zaczął, może być i będzie polski Starlink, zapowiada premier Donald Tusk. To po podpisaniu umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEI. Dzięki temu wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych z dowolnego miejsca na świecie.
1: Zamówiliśmy te zdjęcia satelitarne i czekaliśmy ponad 20 dni. To jest czas absolutnie nieakceptowalny w czasie konfliktu. Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
17: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu Starlink.
1: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
17: A przypomnę, w maju firma ICEI przekazała polskiej armii również system satelitarnego rozpoznania radarowego. Dziś wieczorem początek 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Już o 18:00 Raków Częstochowa zagra u siebie z Motorem Lublin, a o godzinie 20:00 Wisła Kraków podejmie Jagiellonię Białystok.
6: K2 News. Jelenia Góra.
16: Błażej Stachewicz. To będzie sportowy akcent września jeleniogórskiego. Już jutro blisko 400 zawodników bike maratonu zawita do Cieplic. Rusza też rodzinne ściganie. Pierwszy raz w tym miejscu, mówi organizator Maciej Grabek.
15: Obok bike maratonu, który kończy sezon, galą finałową i nagrodzeniem w klasyfikacji generalnej Jeleniogórska Szprycha, rodzinna parada dla każdego. Po raz pierwszy będziemy to organizować w Parku Zdrojowym w Cieplicach.
16: Tym razem wyścig poprowadzi przez Olbrzymy. Na dystansach od 80 to giga do 10 km w ramach Szprychy.
0: Mam bardzo dobre informacje.
17: No to słuchamy.
0: Jest piątek, godzina 16:00, większość osób skończyła pracę, więc co?
17: Ja chyba wiem, do czego to zmierza.
0: No,
17: wolne.
0: Dawaj. Tak, weekend w końcu, także słuchajcie, odpalamy ten weekend z Radiem SK2, Antonina Van Dessel i obiecuję, że w tej godzinie będą takie hity, że ten weekend, będzie bardzo, bardzo dobry. No to co? No to jedziemy.
6: 100% polskich hitów.
0: Jak powiedziała, tak będzie Kamil Bednarek i Messiah szukając szczęścia na początek. Dla wszystkich, którzy w weekend zamierzają go szukać.

0: Już za moment Jarząbek, prawdę wam powie. Dzisiaj coś o smartfonach, coś o 3G, także słuchajmy uważnie, co Jarząbek dzisiaj ma nam do powiedzenia.
1: Mnie wzrusza tak jak ty. Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Z polskiego krajobrazu ostatecznie znika technologia 3G, ale spokojnie, dla większości z nas to zmiana kompletnie niezauważalna. Bo nasze smartfony od lat śmigają już na nowoczesnych pasmach 4G czy 5G. Stara sieć trzeciej generacji obsługuje dziś zaledwie promil urządzeń i po prostu blokuje w eterze cenne częstotliwości, które można by wykorzystać na szybszy internet. Problem pojawi się jednak, jeśli wy lub wasi bliscy wciąż macie w kieszeni telefon starszego typu. Operatorzy zamierzają całkowicie wygasić dla nich sygnał pod koniec tego roku. Co ważne, z takich urządzeń nadal będzie można normalnie dzwonić i pisać SMS-y, ale tylko to. Zniknie na przykład mobilny internet, a razem z nim aplikacje bankowe, mapy czy komunikatory. Eksperci apelują więc, zróbcie mały rodzinny audyt, sprawdźcie, z jakich telefonów korzystają wasi rodzice czy dziadkowie i w razie potrzeby pomóżcie im przesiąść się na model obsługujący standard 4G, żeby po nowym roku nie zostali w D.

0: Jonathan Pezetliwka obejmują noce, a u nas za chwilę skrót wiadomości dnia i obejmuje te wiadomości Jakub Konieczkowicz.
1: Autobus wpadł do rowu, jedna osoba jest poszkodowana. Do wypadku doszło w okolicach Jabłonowa w Zachodniopomorskiem. Autobus z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. Podróżowały nim 4 osoby, jedna potrzebowała pomocy medycznej. Droga obecnie jest przejezdna, zostanie jednak zamknięta w chwili podnoszenia pojazdu. Nawet do późnych godzin wieczornych trzeba liczyć się z utrudnieniami na kolei. To efekty dzisiejszego protestu maszynistów. W całej Polsce przeszło 700 pociągów, dojechało z opóźnieniem. PKP Intercity zapowiada, że w sobotę i niedzielę składy powinny kursować już normalnie. A protesty, przypomnijmy, protesty i zwalnianie na przejazdach kolejowo-drogowych były reakcją maszynistów na tragedię pod Radomiem. Rząd zapowiedział już zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, ma natychmiast stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Kolejny rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Według danych IMGW dziś na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 94 cm. To o centymetr mniej niż poprzedni rekordowy odczyt zanotowany w środę.

0: Various Monks za mnie w SC2. Słuchajcie, trochę wam o tej jesieni będę jednak przypominać, bo stało się, no jesień puka, puk, puk, puk do drzwi, no i tegoroczna astronomiczna jesień zaczyna się dokładnie 23 września, czyli mamy jeszcze chwilę, żeby udawać, że lato wcale się nie skończyło. Ale spokojnie, bo zaraz będą sweterki, gorąca herbata, wieczory pod kocem i takie klasyczne. Ach, ale to zleciało, dopiero był maj. Także korzystajcie z ostatnich letnich chwil, no bo za moment liście zaczną spadać szybciej niż nasze postanowienia o tym, no że tej jesieni będziemy bardziej zorganizowani.
1: SK2. Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
7: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
8: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
9: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: I po reklamie.

0: Luna, a może na kilka chwil przed godziną 17, po 17 Łukasz Duńczyk, a może tak przejmie antenę. No nie może, tylko na pewno, ale też zdradzę wam troszeczkę. Łukasz po 17 będzie miał dla was niespodziankowego gościa i to jakiego, więc koniecznie bądźcie z nami. Oprócz tego oczywiście cały czas najlepsze polskie hity. No więc co, do usłyszenia z Łukaszem po 17. Ja się żegnam, Antonina van Dessel, pa!
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje.
1: I po reklamie.
13: Choć w kalendarzu cały czas mamy lato, no to zbliżamy się coraz bardziej do astronomicznej jesieni, już 23 września, czyli za blisko 12 dni lato przejdzie do historii. No i znowu będzie trzeba czekać. Natomiast dziś bardzo taka jesienna pogoda, temperatury do 15 stopni, sporo chmur, ale raczej bez deszczu. No, czyli są też plusy. Weekend nieco cieplej i więcej słońca.
14: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Spóźnienia pociągów wyniosły łącznie ponad 23 tysiące minut. I choć protest zakończono, opóźnienia na kolei mogą potrwać nawet do późnych godzin wieczornych. Do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniały do 20 km na godzinę. To konsekwencja katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała w skład Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, 20 osób zostało rannych.
15: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować.
14: Mówił Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział już zaostrzenie przepisów drogowych. Wjazd na tory na czerwonym świetle ma skutkować utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu. Zarzut uszkodzenia mienia usłyszały dwie kobiety odpowiedzialne za rozlanie kwasu masłowego podczas międzynarodowego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. 20 i 22-latka rozpyliły śmierdzącą substancję w jednej z hal targowych.
16: Według naszych ustaleń kobiety działały wspólnie w porozumieniu. Kwota szkody to jest 2,5 tysiąca złotych.
14: Przekazał rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. W Stanach Zjednoczonych trwają uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Tego dnia w tych atakach zginęło prawie 3 tysiące osób, w tym 8 Polaków. Jedna z głównych ceremonii odbywa się w Nowym Jorku na Placu Pamięci, gdzie kiedyś stały wieże World Trade Center. Jak co roku członkowie rodzin ofiar odczytują nazwiska wszystkich poległych.
17: Vincent Barbaro,
18: James William Barbella,
19: Victor Daniel Barbosa.
14: Podobna uroczystość obecnie trwa także w Pentagonie. Bierze w niej udział prezydent USA Donald Trump.
20: SK2 News. Jelenia Góra.
21: Błażej Stachewicz. To będzie otwór wart 20 milionów złotych. Trwają przygotowania do odwiertu C3 w ramach inwestycji w źródła geotermalne w Sobieszowie. Trwa montowanie tzw. wiertni, potem wiercenie, aby sprawdzić, czy wody termalne w tym miejscu mają odpowiednią temperaturę. Ukradł przyczepkę i jeździł cudzym autem. 35-latek zatrzymany przez jeleniogórską policję odpowie za nielegalne pożyczanie, bo oba pojazdy porzucił po kilku kilometrach. Przyczepkę potrzebował, aby przewieźć rzeczy, natomiast auto zgarnął przy okazji, bo zobaczył w środku kluczyki.
22: Jakub, ja przed chwilą obliczyłem, jak ty mówiłeś, że opóźnienia 23 tysiące minut. Wiecie, ile to jest? To jest 15 dni. Słuchajcie, już lepiej rowerem jak łatwo gang przez Polskę przejechać, zamiast do pociągu wsiadać. No, mam nadzieję, że już...
23: Prędzej pieszo.
22: No
23: kurde.
22: Właśnie. Mam nadzieję, że wy już możecie przede wszystkim wyjść z pracy. Co będzie później, to już nieważne. Ważne, żeby wyjść. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
20: 100% polskich hitów.
22: I proszę bardzo, ja mam dla was trąby na pobudzenie, żeby wam sił nie zabrakło, żebyście w korkach nie usypiali. Oskar Cyms już teraz, 3 minuty po 17 to SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

Hej i Edyta Bartosiewicz, to jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i zaczynamy razem weekend, jedziemy razem do domu, już 16 minut po godzinie 17. No i jak niektórzy wrócą do domu, to pewnie będą się chcieli odświeżyć, wziąć prysznic, prawda? I tutaj nam poważny pan ekspert z jakiegoś ważnego uniwersytetu radzi, jak długo powinien trwać prysznic. I słuchajcie, są konkretne wytyczne, jeśli o to chodzi. Uwaga, jeśli myjemy całe ciało, ale bez włosów, prysznic powinien trwać tylko 3 minuty, a jeśli dokładamy do tego włosy, w sumie razem 5. Słuchajcie, takie wyliczenia nie mają sensu, słuchajcie. Przecież jeżeli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy i 15 minut pod tym prysznicem spędzić, prawda? No chyba, że druga połówka rzuci hasło, to idź się myć, a ja na ciebie poczekam. To wtedy nabieramy

jak będziemy trzymać takie tempo w drodze do domu, to uważajcie, żeby na czerwonym świetle wyhamować. Zoom to Elastic w Radiu SK 2 gramy 100% polskich hitów. No a jutro nasi siatkarze znowu zagrają na 100%. Zaczęli Mistrzostwa Europy. Wczoraj, przypomnę, wygrali gładko. 3-0, pach, pach, pach, bach i wygrali mecz 3-0 z Portugalią. A już jutro drugi mecz na Mistrzostwach Europy w fazie grupowej. O godzinie 15 zagramy z Izraelem. Nasi siatkarze się dopiero rozpędzają. Są faworytami do zdobycia złotego medalu. Słuchajcie, jakby nasi piłkarze, wyobraźcie to sobie, pokonali Portugalię 3-0, to przecież w Polsce by było święto narodowe. Byśmy to wnukom opowiadali, że za moich czasów Polska Portugalię pokonała. Także mocno trzymajmy kciuki za siatkarzy, bo to jest nasz sport narodowy. A to nasz król polskiej muzyki, Krzysztof Krawczyk w SC2.

0: wrócił blask.
1: Piękna kołysanka na koniec tygodnia. To Wiktoria Kida na antenie Radia SK2. Od tego numeru, można powiedzieć, zaczęła się jej wielka kariera, bo tym hitem Oj dziewczyno zdobyła szczyty listy hitów w naszym kraju, także szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Ale Wiktoria Kida się nie zatrzymała, nagrywa nowe numery. Ostatnio na antenie SK2 gramy jej kawałek Co mi tam, który ostatnio był na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. To jest jeszcze ten moment, że możecie wpaść na sk2.pl i zagłosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie gram wam, no już za chwilę, po godzinie 18. I warto zostać ze Skąd Dwa, słuchajcie, bo ja w studiu nie będę sam. Do SK2 wpadnie Julia Wieniawa.
2: SK2. Reklama.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: I po reklamie.

0: Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, usłyszały ostatni dzwonek, ale jeszcze nie wiedzą, że jak wrócą, to rodzice będą kazali sprzątać w domu. Mam nadzieję, że nie, że dzisiaj wszyscy razem odpoczywamy. Zostańcie z Radiem SK2, bo już za chwilę startuje nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. I za chwilę do naszego studia wpadnie Julia Wieniawa i premierowo zagramy jej nowy numer 27 do gwiazd.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: I po reklamie.
0: Jest 18, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 23 tysiące minut opóźnień to efekt dzisiejszej akcji protestacyjnej maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do 20 km na godzinę. Protest maszyniści zakończyli w samo południe, ale jego skutki czuć do tej pory.
15: Strajkują, nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialne.
16: Walczą o swoje, każdy walczy jak może.
17: Do pracy się śpieszę, a jest opóźniona, ciągle się zmienia.
0: Mówili pasażerowie. Akcja maszynistów była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Rząd zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Sąd obniżył karę dla oskarżonego o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Nie 30, a 25 lat. W więzieniu spędzi Marcin G. Mężczyzna znęcał się nad dwoma synami, kilkumiesięcznym i półtorarocznym. W wyniku odniesionych obrażeń młodsze dziecko zmarło. Rusza 8. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W Częstochowie właśnie rusza spotkanie Rakowa z Motorem o godzinie 20. Natomiast Wisła Kraków podejmie Jagiellonie Białystok.
1: Gorąca Polska 20.
3: Polska 20.
1: Radia SK2.
0: A to jest muzyczna ekstraklasa. Najwyższa klasa rozgrywkowa w polskiej muzyce. Gram najlepsze numery tego tygodnia. I słuchajcie, ja już wiem, co jest na szczycie tabeli. Ale wam nie powiem, poczekajcie. To wy tę listę stworzyliście. Dzięki za wszystkie wasze głosy na sk2.pl. No to słuchajcie, gramy. Zostańcie z SK2, bo za chwilę artystka przez wielkie A i aktorka przez wielkie A nas odwiedzi. W naszym studiu pojawi się Julia Wieniawa i premierowo zagramy jej nowy numer. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
0: Nie będę złośliwy, nie powiem, że to strefa spadkowa, ale Wiktoria Kida na 20. Może.

0: Dziewczyny dobrze mówią, nie stresujmy się. Czas zacząć weekend. Hania Kuzimowicz i Kejra, miejsce 19 gorącej polskiej 20. A teraz do naszego studia wpada wyjątkowy gość.
1: Gorąca polska 20, radia SK2.
0: A w naszym studiu teraz Julia Wieniawa, która za chwilę głośno wam wyśpiewa, że ma 27 lat. Cześć, Julia.
2: Cześć.
0: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
2: To jest taki właśnie przełomowy moment dużej metamorfozy, przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy. A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani.
0: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd, który za chwilę premierowo gramy na antenie Radia SK2. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
2: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej, a uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat cecha, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już z nich kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie.
0: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
2: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę i też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko, ale na razie jesteśmy przy tym singlu, słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk do tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie, włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to i prób na sali wcześniej i na samym planie zdjęciowym. To był mój najdłuższy plan zdjęciowy ever. 18 godzin siedzieliśmy, od 10 rano do 4 rano.
0: Julia, to jest ten moment, zapowiadaj swój nowy numer i gramy premierowo na antenie SK2.
2: Dobrze, kochani, zapraszam was do posłuchania premierowo mojej piosenki 27 do gwiazd, która jest manifestacją sukcesu, pewności siebie, sięgania do gwiazd i takiemu robieniu swojego pomimo wszelkich przeszkód i kłód pod nogami. Bądźcie sobą i wyciskajcie życie jak cytrynę. Julia Wieniawa, zapraszam.

0: czyli w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Tu są wasze ulubione polskie hity. Mrozu i bracia Kacperczyk na miejscu 17. To był ostatni muzyczny przystanek przed premierą nowego krążka od Mroza. Płyta będzie nosiła tytuł Wszystko, czego chciałem i ona wyjdzie już za tydzień w piątek 18 września, a na miejscu 16 czeka Prima Ballerina od Margaret. Jak sama mówi, to jest numer idealny na wieczór.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Mm-hmm. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej.
0: Także uważajcie na fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, bo tutaj się noga robi ciężka. Margaret i Prima Ballerina na miejscu 16 waszej listy hitów.

Wydała ten numer dokładnie tydzień temu, przed koncertem na PGE Narodowym w Warszawie, tydzień temu w propozycjach, a dzisiaj proszę bardzo, w Stanach ląduje na miejscu 15 gorącej polskiej 20 Radia SK2. A ja teraz wyciągam dla Was kolejną nowość, bo wieczorami na antenie SK2 jest bardzo dużo świeżych numerów. I teraz bardzo ciekawe połączenie to Bowska, której przedstawiać nie trzeba, artystka przez wielkie A i po prostu Kajtek, czyli młody raper z Poznania. Razem nagrali numer o tym, jak to jest żyć ze sobą na 30 metrach kwadratowych w takiej kawalerce. No jak to jest? No słuchajcie, jak się człowiek pokłóci, to nawet nie ma jak przed sobą uciec, prawda? Ale przynajmniej jest mało sprzątania. Deweloperzy lubią ten kawałek. Wy też? Dajcie znać, czy lubicie, głosując na sk2.pl. Bowska i po prostu Kajtek, 30 metrów kwadratowych już teraz wjeżdżają na antenę SK2. Słuchacie bez dodatkowych opłat, bez czynszu. Media macie w cenie. Tak wam gra Radio SK2.

0: Wiktor Waligura prosto od nadchodzącej płyty. Na miejscu 13 gorącej polskiej 20 Radia SK2. On teraz nie odpoczywa. Wstawił zdjęcie ze studia, więc pewnie dopina ostatnie szczegóły. Premiera nowego krążka Wiktora Waligury już 2 października. Wtedy też ten artysta ruszy w trasę koncertową, w krótką trasę o miłości. Tak ta trasa będzie się nazywała. 2 października zagra na start w Terminalu Kultury Gosław w Warszawie, a potem odwiedzi kluby w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A na miejscu 12 czeka artystka, która też szykuje dla nas nową płytę, choć szczegółów na razie nie znamy. Zalia, tylko kochaj mnie. Na 12 to po krótkiej przerwie.
1: Gorąca polska 20.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: I po reklamie SK2. 100% polskich hitów.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: U tych chłopaków ostatnio było dużo łez. Tylko że tych łez szczęścia. Kuba i Kuba w tym roku, przypomnę, wygrali bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu z hitem Stygnie Lato, który bujał nas przez całe lato. A proszę bardzo, to nowość od Kuby i Kuby. Numer idealny na początek jesieni, na taką złotą polską wrześniową jesień. Miejsca 11 gorącej polskiej 20 Radia SK2. Spory skok, bo panowie przeskakują z propozycji aż tak wysoko. A teraz czas na kolejną nowość. W Radiu SK2 odkrywamy dla was nowe piosenki i odkrywamy młode talenty. I słuchajcie, ta ekipa może w najbliższym czasie podbić polską scenę muzyczną, bo to wrocławski zespół Motyle, który nagrał numer o braku odwagi, żeby zrobić kolejny krok w relacji. Jak mówi wokalistka tego zespołu?
1: Napisałam piosenkę o crushu, którego nigdy nie miałam odwagi poderwać.
0: Czyli pewnie jakieś tam uśmiechy były, ale nigdy nie było zaproszenia na randkę. Weźmy sobie te słowa do serca. Premierowo Motyle, bliżej podejść tak. Już teraz na antenie Radia SK2 ten numer wskakuje do propozycji, do gorącej polskiej dwudziestki.

W Stanach w Radiu SK 2 co piątek odliczamy 20 waszych ulubionych polskich hitów tego tygodnia i to było miejsce 9, za chwilę wasza ulubiona 8. A Stanach ostatnio zakończyła stadionową trasę koncertową i proszę bardzo, od razu na urlop poleciała. Stanach aktualnie jest w Madrycie, poleciała na Grand Prix Formuły 1. Ona chyba lubi szybkie samochody, bo to już z tego co widzę na jej mediach społecznościowych, to jest kolejna tego typu impreza. No myślę, że po tej stadionowej trasie koncertowej to ona może sama sobie jako zabawkę kupić taki samochód. Za chwilę do was wracam.

0: zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Nowe filmy wjeżdżają do jeleniogórskiego Heliosa. Premierowo możecie zobaczyć komedię pod tytułem 100 dni Misja Zeus. Dzisiaj o godzinie 20.10, ale także zobaczycie Misję Zeus w weekend. Jest też na ekranach Nie patrz w dół 2, to kontynuacja dramatu thrillera o 21.30. Coś dla tych, którzy lubią się bać wysokości.
7: Gorąca Polska 20 Radia SK2, SK2.
9: I to jest najlepsza playlista na piątkowy wieczór, bo teraz naszą anteną rządzą najlepsze polskie hity tego tygodnia. Czas na najlepszą ósemkę, ale oczywiście nowości też nie zabraknie. Zostańcie ze mną, bo za chwilę gram kawałek od Polki, która niedawno podbiła Amerykę. Keira z nowym numerem na naszą playlistę wskakuje. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Panowie przypominają, że jesień się jeszcze nie zaczęła. Cały czas mamy lato i tak będzie jeszcze przez ponad tydzień. Bardzo wakacyjny hicior cały czas siedzi wam w głowie. Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki Gips i Igo. 10 minut po godzinie 19 odkrywamy nowe numery. I ostatnio z tym kawałkiem wpadła do nas Keira, czyli artystka, która jakiś czas temu zasłynęła hitem Sour. Śpiewała po angielsku, ale teraz przerzuciła się na polski. Przypomnę, podbiła Amerykę, bo wystąpiła m.in. w amerykańskim Mam Talent i bardzo dobrze jej tam poszło. A teraz wydała nowy numer, który pisała w ciężkim okresie swojego życia.
1: Byłam w takim słabym punkcie w moim życiu, gdzie po prostu jedyna taka rzecz, co mi sprawiła, że wyszłam z łóżka, że chciało mi się coś robić, to było to, że były ustawione sesje różne. Po prostu szłam w to jak taka terapię.
0: Więc teraz proszę bardzo, lek dla wszystkich złamanych serc, Keira na moje nieszczęście. Ten numer wskakuje teraz do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Gramy 100% polskich hitów i najlepsze nowości.

wspomnienie w wakacji od Artura Rojka. Miejsce piąte gorącej polskiej 20 radia SK2. A teraz mam coś dla tych, którzy są już zmęczeni tym tygodniem, którzy już ledwo dają radę, spać im się chce. Słuchajcie, mam kawałek, który postawi was na nogi w piątkowy wieczór. Dwa różne muzyczne światy w jednym kawałku. Teraz czas na kolejną nowość, bo to połączenie, bardzo ciekawe połączenie. Zespół Red Lips i Bart Kowalski mają dla nas sztosa. Sztos, bo tak nazywa się ten numer. Ma nam dać frajdę, jak mówią artyści, ma nas poruszyć, żeby chciało nam się tańczyć. No to sprawdźcie, czy na was zadziała. Sztos trafia właśnie do propozycji, do waszej listy hitów.

bądź po tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie.

0: Ten hit idzie w górę. Teraz na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki, ale coś czuję, że na tym się nie skończy. Liwka w Radiu SK2 i ostrzegam, ten kawałek szybko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: No to jeśli wam też się ten kawałek nie nudzi, wpadajcie na sk2.pl i klikajcie Liwce plusika, a my otwieramy podium dzisiejszego notowania. Teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie plaża, morze, pełne słońce, środek lipca i to jest właśnie Sylwia Grzeszczak i jej Mango na miejscu trzecim.

0: I o to właśnie chodzi. Nie przejmujemy się tym, że w powietrzu już czuć jesień, w głowie mamy lato. Sylwia Grzeszczak na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. No i powiem wam, że same mocne nazwiska na dzisiejszym podium i sami wielcy artyści i same wakacyjne numery. O, tyle wam powiem, więcej nie zdradzam. Czas na miejsce drugie. Tutaj czeka Oskar Cyms, który ma chyba najbardziej oddanych fanów w Polsce. Pójdą za nim wszędzie. A jak Oskar Cyms radzi sobie z popularnością?
1: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
0: Jak zobaczycie dresiarza na ulicy, to patrzcie, czy to nie jest Oskar Cyms. On na pewno teraz zagra na antenie Radia SK2, miejsce drugie gorącej

0: tydzień temu na szczycie, dzisiaj na miejscu drugim. Krótko mówiąc, Oskar Sims cały czas jest na czasie, cały czas go kochacie. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. A teraz czas na ten numer jeden, na wasz ulubiony hit tego tygodnia od niesamowitego duetu, który nie mógł się dogadać przez wiele lat i w końcu się udało. I mamy hicior. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Ale zaraz, czekajcie. Kto co komu ma opowiedzieć? O co w tym numerze w ogóle chodzi?
1: Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło.
0: Aha, czyli problemy w związku zakończone sukcesem, wszystko się ułożyło. O tym jest ten numer. Dawid Kwiatkowski, Margaret, z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Teraz już można przestać biec. To jest numer, który najlepiej wchodzi właśnie w piątek wieczorem, kiedy jedynym naszym obowiązkiem jest nic nie robienie i po prostu odpoczywanie. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To się musiało wydarzyć. Oni musieli trafić na szczyt. To nowy numer jeden gorącej polskiej 20 Radia SK2. Układajcie tę listę. To od was zależy, kto jest na szczycie, kto na miejscu drugim i tak dalej. Nowe notowanie gorącej polskiej 20, jak zawsze w każdy piątek po 18. Ale słuchajcie, to też nie jest tak, że tylko w piątki gram wam wasze ulubione numery. Słyszymy się codziennie od poniedziałku do piątku po 18 i codziennie podrzucam wam najlepsze, świeże numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

To jest hit ze starych czasów, kiedy jeszcze męża nie miała. Roxana Węgiel w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a na sk2.pl już wylądowało nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wpadajcie, głosujcie i układajcie tę listę na przyszły tydzień, a my się teraz przyjemnie kołyszemy. Z nieco starszym numerem, bo takie też w Radiu SK2 dla was mamy. Jan Borysewicz i Paweł Kukiz.

0: ducho.
1: To się nieuchronnie do nas zbliża. Sezon na picie gorącej zimowej herbatki z imbirem. Smolasty w Radiu SK2. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, to ma swój klimat. Siedzenie pod ciepłym kocykiem z herbatą przy przygaszonym świetle wieczorem. Coś pięknego. Zostańcie z SK2, można testować taki układ pod kocykiem z herbatką. Zaraz do was wracam z najlepszymi polskimi hitami. Zagramy m.in. Monika Brodka.
2: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Wyobraź sobie samochód, na który czekała cała Europa. Nową Toyotę Yaris Cross. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Toyota Lubin. Zobacz auto z bliska, umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Zamawiając Yarisa Cross zyskasz 2000 zł rabatu na koła i szansę na jeden z 10 pakietów serwisowych. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Przyjedź po emocje. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Zapraszam na Co, Gdzie, Kiedy i wycieczkę. Tym razem do powiatu lublińskiego. Tam 10. charytatywny bieg na Grzybową Górę. Przyjaciele, dla Gabrysi i Mikołaja. To wyjątkowa impreza ze szczytnym celem. Zbiórka kasy dla dwójki dzieciaków. Koniecznie musicie dołączyć. Razem możemy więcej. Najbliższa niedziela od 10 do 17. Koźlice.
1: No i mamy to, słuchajcie, udało się. Godzina 20 w piątek, weekend już tu jest. To już jest weekend w 100%, już nie trzeba na niego czekać. On właśnie do nas przyszedł, także niech się rozgości u nas. Zaczynamy odpoczynek wspólny z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. No właśnie, to może dajcie znać, jak zaczynacie weekend. Co robicie na rozpoczęcie tego weekendu? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: 100% polskich hitów.
11: Polskich hitów.
10: SK2.
1: A tutaj jest przy czym odpoczywać. Proszę bardzo, jak schodzi stres. Przy Monice Brodce.

romantyczny wieczór we dwoje. Maciek Skiba w Radiu SK 2. Ten numer wiele osób wybiera jako piosenkę do pierwszego tańca. On to umie w romantyczne klimaty. A wy dajecie znać, jak zaczynacie weekend, co robicie słuchając najlepszych polskich hitów na antenie SK 2. Tomek daje znać, że o 20 skończył pracę i właśnie wraca do domu. Bartek też wraca do domu, tylko że z wielką pizzą w bagażniku. Żona i dzieci czekają. To słuchaj, w takim razie ja trzymam kciuki, żeby najedli się po jednym kawałku, a reszta była dla ciebie. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK 2. Jak zaczynacie weekend? Co robicie, słuchając najlepszych polskich hitów w Radiu SK 2? A ja wam gram. Już teraz klasyk Kaja i jej Testosteron. 15 minut po godzinie 20.

Oskar Cyms w Radiu SK2. Kasia pisze do Messengerze, żebyśmy grali tak dalej, bo jej się dobrze przy nas sprząta i już prawie kończy. Kasia, spokojnie, zostaw sobie coś na jutro, bo będą ci jutro do głowy głupie pomysły wpadać. Jakieś nowe rzeczy będziesz wynajdywać mężowi na przykład. A wy co robicie? Słuchając najlepszych polskich hitów w piątkowy wieczór, jak zaczynacie weekend? Nagrywajcie głosówkę na Messengerze SK2. A teraz dla wszystkich zapracowanych, dla wszystkich ziewających trochę, kolejny energiczny numer. Ewa Farna w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów.

0: u nas cały czas jest wakacyjna atmosfera modelki i włodarski w Radiu SK2. I słuchajcie, okazuje się, że nasi słuchacze są na całym świecie. Mamy pozdrowienia od Tomka, który pływa na statku i jest teraz na Wyspach Kanaryjskich.
1: Po tygodniu pracy na morzu, na weekend będziemy stali w porcie Las Palmas. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, moją żonę, najlepszego Tomek z Las Palmas.
0: Wszystkiego dobrego w Las Palmas, aktualnie 24 stopnie, czyli przyjemny letni wieczór. A teraz przenosimy się do Polski. Bartek z nami.
2: Cześć SK2. Wracam z Poznania do Łodzi. Niestety deszczowej, więc dobrze, że gracie, bo przynajmniej nie zasnę.
0: Obiecuję, że żadnego ziewania nie będzie. Za chwilę będzie m.in. męskie granie. A jeśli potrzebujecie czegoś romantycznego, Paweł Domagała i We śnie pytaj też będzie.

0: Grzegorz Chyży i TAP w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na rozpoczęcie weekendu. I jesteśmy z tymi wszystkimi, którzy jeszcze odpoczywać nie mogą, bo są w dalekiej trasie albo jeszcze przy biurku siedzą. Mamy dla Was 100% polskich hitów tylko w Radiu SK2.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cześć moi drodzy, witam Was gorąco i zapraszam jutro do Centrum Kultury Zameczek. W Jeleniej Górze na Zabobrzu czeka na Was piknik w ogrodach zameczku, a to masa atrakcji. Od samego rana do 17 czekają m.in. warsztaty kreatywne, będą animacje, będą teatr, muzyka, a do tego także zabawy z chustą Klansa. A o 9 rozgrzewka w formie tai chi. No once.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz mi

0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny Magazyn Lokalny FSC2, a wraz ze mną jest Władysław Jagiełło z Euroregionalnego Centrum Modelarskiego w Wieżowie Sudeckim. Dzień dobry Panie Władysławie,
2: witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Spotykamy się przy okazji święta latawca, o tym za chwileczkę będziemy opowiadać. Która to już edycja?
2: To już będzie 13 edycja Święta Latawca. Które organizujemy.
1: Możemy wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym ono polega, w jaki sposób świętujecie.
2: No się zaczynaliśmy jeszcze 13 lat temu, nawet 10 lat temu, to większość tych latawców uczestnicy budowali sami. To chodzi o to właśnie, żeby można było ocenić ich tę manualność i po prostu całą tą zaangażowanie w budowę tego latawca, bo liczy się estetyka, wykonanie i to jest właśnie oceniane przez sędziów, tak, przez jury. Natomiast teraz już coraz częściej są te kupne latawce, no też są bardzo ładne, no ale to jednak ani dzieci, ani młodzież, czy dorośli nawet nie wkładają w tego żadne tam zaangażowanie, tak? Tylko tyle, żeby umieli latać. Tak? Mhm.
1: Czyli formuła przez te 13 lat troszeczkę się uprościła.
2: Tak, tak. No się to poszło tyle, że mówię, my jeszcze staramy się, u nas na modelarni robimy oczywiście co roku latawce i płaskie, i skrzyniowe. I tak samo szkoły, które się do nas zwracają o warsztaty, też jeździmy na warsztaty i pomagamy im budować takie latawce.
1: To może zacznijmy jeszcze od genezy. Skąd wziął się taki pomysł? Kto na to wpadł jak wyglądały pierwsze zawody 13 lat temu?
2: To znaczy się tu jeszcze w latach 60., 70. to było bardzo, bardzo prężne te zawody świętolatawce. To jest od kilkudziesięciu lat się dzieje tu na naszej tutaj terenie. Większość się działo to właśnie na lotnisku w Jeleniej Górze, bo tu były te modelarnie. No później na kilka lat to, że tak powiem, zamarło i odkąd my założyliśmy to nasze stowarzyszenie Euroregionalne Centrum Modelarskie, w przyszłym roku będziemy już mieli mały jubileusz 15 lat, także od tego czasu zaczęliśmy z powrotem wracać do tych takich podstawowych imprez, które były organizowane od zawsze, można powiedzieć, od powojennych czasów u nas tu w naszym regionie, czyli Święto Latawca, tak samo jak i te młodzi modelarze, lotnicy na start z tymi pospolitymi jaskółkami, tak, czy fregaty. Mm-hmm. I my staramy się do tego wrócić, wróciliśmy i staramy się cały czas to pielęgnować, żeby jednak te takie działania modelarskie były.
1: Czy ta formuła się trochę zmieniała, troszeczkę się uprościła, czyli z takich zawodów opartych na tym, żeby stworzyć latawiec, a potem nim wystartować, no wystarczy często po prostu przyjechać do Was z latawcem, tak?
2: Tak, bo to jeżeli ktoś, tu jest taki apel w zasadzie do szkół, tak, bo chcielibyśmy zrobić taką rywalizację nawet międzyszkolną, jeżeli chodzi o te latawce. I mówię, jeżeli jest taka potrzeba, no to od nas tam instruktorzy możemy na jakieś warsztaty się umówić, pomóc zbudować takie latawce, bo to jednak zawsze inaczej jest, można to możliwość ocenić, tak? Zaangażowanie, tak jak mówiłem, tu poszczególnego ucznia tam, czy uczestnika tych naszego święta, nie? No, z kupnią to już jest różnie, nie?
1: Mhm. A w poprzednich edycjach, w 12, jeszcze byli też twórcy latawców, czy już
2: tak,
1: raczej?
2: Nie, byli, mhm. Też byli. Byli z latawcami skrzyniowymi i byli z płaskimi, bo przyjeżdżają do nas już tego od zawsze praktycznie tutaj koledzy z Bielawy, z Dzierżoniowa, to oni zawsze przyjeżdżają z Wrocławia i tam z koło Leśnicy tak samo. Także oni już od kilku ładnych lat nas tutaj wspomagają, nie? Uczestniczą.
1: Czyli ta formuła może nie tyle się całkowicie zmieniła, co się rozszerzyła, bo też amatorzy, osoby, które na przykład nie potrafią takiego latawca zbudować, mogą bawić się razem z wami.
2: No tak, bo mamy już i w tamtym roku, i dwa lata wcześniej było już kilka tych kupnych latawców, fantastyczne, były naprawdę bardzo ładne, wielkie te latawce i było kolorowe, takie barwne, było na co popatrzeć. Było tak około 60 latawców, też było na co popatrzeć.
1: Mhm. A powiedzmy jeszcze, czy Święto Latawca to są zawody, czy to jest spotkanie, czy to są warsztaty? Jak opisać tę imprezę?
2: No to znaczy, to są warsztaty i to jest takie spotkanie miłośników latawców.

0: latawca, który potem unosi się w powietrzu. Czy to jest trudne zadanie? Co jest potrzebne, żeby zrobić latawiec?
1: Do tego jest przede wszystkim dobre tam jakieś rozeznanie, kto co, jakie ma tam możliwości manualne, tak? Kto co umie. Potrzebne są listewki, troszkę tratwy, sznurka, można papier, można delikatną folię tak samo zastosować do tego i to wszystko, troszkę kleju. Także tutaj nie ma skomplikowanego, dużo materiałów, tak? Tylko żeby troszkę mieć pomysła takiego, no i oczywiście zrobić tak, żeby mogło to latać, nie?
0: Oczywiście, to najprostszy latawiec, ale podczas święta latawca też pojawiają się latawce, tak jak pan wspomniał, skrzyniowe, a tutaj to są już konstrukcje dużo bardziej skomplikowane.
1: Tak, tam jest dużo więcej pracy, jeżeli chodzi o latawce skrzyniowe, natomiast jeżeli chodzi o latanie, to są prostsze do latania znowu, bo tam jest prościej, żeby uniósł ten latawiec i jego lepiej jest sterować u góry niż takim płaskim, bo jeżeli płaski jest źle, te cięciwy są połączone i ma złą tą równowagę, więc ciężko się steruje tak.
0: Takim prostym latawcem.
1: Prostym tym, tak, a skrzyniowym jest prościej jednak.
0: Z jednej strony szybowce, to jest chyba jeden z tych takich najmocniejszych punktów, jeżeli chodzi o Euroregionalne Centrum Modelarskie. Z drugiej strony latawce, czy te dwie dziedziny się łączą, czy latawce są dobrym punktem wyjścia do nieco takiej bardziej zaawansowanej podniebnej zabawy?
1: To znaczy właśnie, że nie. Bardziej zaawansowane to są szybowce, jeśli można to powiedzieć. Natomiast latawce to jest do takiej zabawy rodzinnej nawet, tak? Bo to jest fantastyczna zabawa dla całej rodziny, która tam przyjdzie, bo oprócz tych latawców mamy dodatkowe też takie imprezy, które będą towarzyszyć temu świętu. Natomiast tutaj chcemy jeszcze oprócz tych latawców, to już mamy od 5 lat, robimy również takie mikołajowe spotkania z balonami, gdzie balony też sami robimy. Nie? Mhm. To mamy takie właśnie, żeby sami mogli uczestnicy w tym uczestniczyć, tak samo począwszy od tych szybowców, co zaczęliśmy robić, teraz właśnie latawce, no i balony. Także, żeby troszkę te manualnie dzieci i młodzież tak samo mogła uczestniczyć w tym.
0: Czyli tak, zapraszamy wszystkich chętnych jeleniogórzan i nie tylko, wszystkich mieszkańców naszego regionu. Gorąco zapraszamy też do współpracy szkoły. Tutaj,
1: oczywiście,
0: jeżeli słuchają nas nauczyciele, to warto z kim się kontaktować?
1: To znaczy tutaj u nas w Centrum Modelarskim, tutaj do mnie są namiary, tak samo mamy zajęcia co czwartek w Centrum Modelarskim, tam w Wieżowie Sudeckim. Namiary są na naszym Facebooku, także można się, modelarnia Jerzy Sudecki, także można tam z nami się skontaktować, ewentualnie umówić się na warsztaty, nie?
0: I jeszcze troszeczkę czasu jest, tak więc gorąco zapraszamy. Wspomniał pan o modelarzach z Bielawy, którzy będą podczas święta latawca, ale to pewnie nie tylko oni. Ilu takich pewnych gości, którzy przyjeżdżają z innych klubów modelarskich w naszym regionie na Dolnym Śląsku?
1: Średnio to jest tam między 12-15 osób tak przyjeżdża, nie? Tak co roku tak właśnie przyjeżdża. No w tym roku postaramy się bardziej to jeszcze właśnie, dlatego zaczęliśmy wcześniej nagłaśniać, żeby więcej zachęcić tych chętnych do udziału w tym święcie, ponieważ mówię, będziemy mieli dodatkowe atrakcje, takie będziemy oglądać dzieci czy młodzież, będą mieli okazję tam wsiąść do prawdziwego samolotu, do prawdziwego szybowca. Inne takie atrakcje będziemy tam szykować, jak konkurs plastyczny dla najmłodszych dzieciaczków. Wszystko z nagrodami oczywiście. Także mówię, myślę, że to będzie taka fantastyczna zabawa.
0: Będzie się sporo działo. Z jednej strony można wziąć udział czynny, przyjechać z własnym latawcem, stworzyć ten latawiec. Czy będą też warsztaty tworzenia latawców?
1: Tak, będziemy mieli na miejscu warsztaty takie budowy latawców, ale zrobimy również takie warsztaty dla tych, którzy no nie bardzo im się podobają latawcy, więc będziemy mieli możliwość też budować warsztaty szybowczyki, żeby mogli też tam dzieci sobie pobudować. Także będzie dużo takich dodatkowych atrakcji. Gwarantujemy fantastyczną zabawę.
0: Gdzie możemy znaleźć szczegóły?
1: Szczegóły będą już za kilka dni na naszej stronie, na modelarni Jerzy Sudecki, na Facebooku. Tam już szczegóły będą, co będzie w programie w tym danym.
0: Koniec, zaprośmy wszystkich jeszcze raz. O której godzinie? Góra Szybowcowa, jak tak. Co roku. Kiedy i o której godzinie?
1: To będzie 10 października, godzina 11 na Górze Szybowcowej. Rozpoczynamy oficjalnie fantastyczne święto latawca. Zabawa dla całej rodziny i nie tylko.

0: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Będzie to 13. edycja tego wyjątkowego święta, a dzisiaj Państwa i moim gościem był Władysław Jagiełło z Euroregionalnego Centrum Modelarskiego w Jeżowie Sudeckim. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję i zapraszam.
0: A teraz czas na kolejny temat. W całej Polsce trwa wielkie testowanie. Czy potrafimy korzystać z internetu, ze sztucznej inteligencji i smartfonów, tak aby wspierały nas w rozwiązywaniu codziennych problemów? Jak młodzież radzi sobie z technologią, to sprawdza IT Fitness Test, który zawitał również do Jeleniej Góry.
2: Michał Kanownik, prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska. IT Fitness Test to test praktycznych umiejętności cyfrowych, które od już 5 lat w Polsce realizujemy. Sprawdza, na ile młode pokolenie w Polsce potrafi w sposób bardzo praktyczny, efektywny wykorzystywać swoją wiedzę cyfrową do obsługi aplikacji, narzędzi cyfrowych niezbędnych zarówno w procesie edukacji, jak i w życiu codziennym.
3: I jak to wychodzi? No bo to nie jest pierwszy test w Polsce. Dzisiaj zawitaliście do Jeleniej Góry, o czym jeszcze za chwileczkę będziemy rozmawiać. Pytanie, jakie wnioski, bo te testy też już od wielu lat trwają.
2: Tak, już z całą pewnością w ostatnim roku mieliśmy spektakularny wzrost średniego wyniku w skali Polski, szczególnie w klasach szkół średnich. Natomiast generalnie możemy pochwalić polskich uczniów za bardzo wysokie wyniki rok do roku w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tutaj poziom świadomości, wiedzy, świadomości, jak zachowywać się w przypadku zagrożeń, jest bardzo wysoka. Jest liderami w regionie zarówno do Czechów, jak i Słowaków, jak i Węgrów. Natomiast niezmiennie polscy uczniowie słabo wypadają w dwóch kategoriach. Pierwsza jest dla mnie zaskoczeniem zupełnym, czyli media społecznościowe. Tu się okazuje, że jeśli chodzi o scrollowanie tylko mediów, to jesteśmy super, ale kiedy trzeba znaleźć użytkownika, zweryfikować, co on publikuje, znaleźć konkretny content w tych sieci, to polscy uczniowie mają już problem, czyli ta wiedza nie jest efektywna, nie potrafią w pełni wykorzystać potencjału, który technologia cyfrowa daje. I druga kategoria pytań, która dla mnie jest szczególnie martwiąca, gdzie polscy uczniowie słabo wypadają, szczególnie w szkołach średnich, to jest obsługa cyfrowych narzędzi biurowych. I to jest faktycznie coś, co niepokojące, gdyż młody człowiek z szkoły średniej wychodzi za chwilę na ten cyfrowy rynek pracy i niestety okazuje się, że nie do końca potrafi obsługiwać te niezbędne dzisiaj w zawodowym życiu cyfrowe narzędzia biurowe. Natomiast widzimy, że polscy uczniowie robią duże postępy, coraz więcej uczniów chętnie przystępuje do testu rok do roku, więc nie boją się tej weryfikacji swojej wiedzy, mają świadomość potrzeby sprawdzenia, gdzie są i na szczęście wyniki rok do roku idą do góry. Mam nadzieję, że to się utrzyma w roku obecnym i będziemy mogli powiedzieć, że z każdym rokiem mamy coraz bardziej świadome i lepiej przygotowane do życia w cyfrowym, dorosłym życiu młode pokolenie. Test trwa około 45 minut, czyli godzina lekcyjna. Składa się czterech kategorii pytań: internet, właśnie cyberbezpieczeństwo, narzędzia biurowe oraz media społecznościowe. To, co charakterystyczne, uczniowie muszą ściągać. Znaczy w ramach testu muszą używać smartfona, laptopa, wyszukiwarek internetowych, mediów. Mogą korzystać absolutnie ze wszystkiego, co tylko do głowy im przyjdzie, żeby test rozwiązać. Testu nie da się rozwiązać głową. Trzeba używać cyfrowych do tego narzędzi. Jeżeli ktoś chce używać jednych z narzędzi AI-owych, również wolno. Co więcej, w tym roku po raz pierwszy kilka pytań jest tak sformułowanych, że łatwiej i szybciej test rozwiążemy narzędziem AI-owym niż standardowymi narzędziami cyfrowymi. Po teście każdy otrzymuje imienny certyfikat ze swoim wynikiem, a dzisiaj w związku z inauguracją w Jeleniej Górze najlepszy ucznia dostał również nagrodę. Test jest dedykowany dla szkół podstawowych klas 6-8 oraz pełnego spektrum szkół średnich. Każdy może w dowolnym momencie test wykonać. Test jest absolutnie bezpłatny, wymaga tylko bardzo prostego logowania, żebyśmy wiedzieli, kto jest kim przy wynikach. Natomiast do końca października każdy może teraz wykonać. Zachęcam również nauczycieli do testowania siebie i sprawdzenia swojego wiedzy. Możemy zachować anonimowość, nie musimy chwalić się swoim wynikiem. Natomiast zachęcam, żeby jak najwięcej uczniów, nauczycieli z Jeleniej Góry test wypełniło.
0: O teście opowiadał Michał Kanownik, prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska, a wy możecie znaleźć pytania pod adresem itfitness.eu. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.
4: Magazyn lokalny.
0: Błażej Stachewicz, zapraszam. Trwa wrzesień jeleniogórski. Do końca miesiąca w Jeleniej Górze czeka wiele zróżnicowanych wydarzeń kulturalno-sportowych. Koncerty, giełdy, wystawy i warsztaty. Co ciekawego, czeka nas w najbliższy weekend m.in. finał dolnośląskiego cyklu wyścigów rowerowych Bike Marathon. To już jutro w Cieplicach, mówi organizator Maciej Grabek.
1: Bike Marathon Jelenia Góra, finał cyklu Bike Marathon, 8. edycja tegorocznego cyklu, 8. ostatnia i wyjątkowa, bo obok Bike Marathonu, który kończy sezon i który też się będzie kończył galą finałową i nagrodzeniem w klasyfikacji generalnej blisko 400 uczestników z całego kraju, którzy przyjeżdżają na tą imprezę, to tak jak pan prezydent już wspomniał, Jeleniogórska Szprycha, czyli rodzinny rajd rowerowy, rodzinna parada dla każdego. To wszystko w nowym, wyjątkowym miejscu, jeśli chodzi o Bike Marathon, bo po raz pierwszy będziemy to organizować w Parku Zdrojowym w Cieplicach. Ruszamy stamtąd w Karkonosze, ruszamy na Olbrzymy. Myślę, że to są trasy, ścieżki warte pokazania uczestnikom tego maratonu, którzy tu do nas przyjeżdżają z całego kraju, ale również z Czech i z Niemiec, bo daleko nie mają. Zaczynamy o godzinie 10 w sobotę w Cieplicach. Startuje najpierw dystans giga, to ten taki najdłuższy, koronny dla, można powiedzieć, dla zawodowców, to jest 81 km. Potem startuje odpowiednio o godzinie 11 dystans mega, classic i fun, to jest 56, 30 i 20 km. O 11.45 z parku w Cieplicach wyjeżdża Jeleniogórska Szprycha. Mamy do pokonania 10 km, malownicza trasa, wyjeżdżamy z parku w lewo przez rondo przy Termach Cieplickich, potem zmierzamy w stronę Podburzyna, Podzamcza, pod centrum aktywności, pod Chojnikiem, przejeżdżamy przez Sobieszów, wracamy z powrotem do Cieplic. Dla wszystkich uczestników, albo tych, co będą pierwszymi, pamiątkowe koszulki. Te koszulki będziemy wydawać już w biurze zawodów w parku w Cieplicach od godziny 10. Zapraszamy. Super jest, jak ten, kto przyjedzie i odbierze koszulkę, potem w tej koszulce przejedzie paradę. Pogoda do tego powinna sprzyjać. Wygląda na to, że w sobotę będzie słonecznie, około 20 stopni, więc dobra pogoda do tego, żeby się ścigać i bawić na rowerze. Dekoracje w parku zdrojowym, ustawiamy scenę, ustawiamy halę namiotową na wszelki wypadek dla uczestników i wszystkich kibiców, żeby się albo zadaszyć od deszczu, albo od zbyt dużych upałów. Zaczynamy wszystko od 14, dekoracje te finałowe, generalne zaczynamy o godzinie 19. W międzyczasie wiele atrakcji, konkursów, zabaw. Przyjeżdża też całkiem sporo takich dla entuzjastów kolarstwa nowości. Będą prezentacje rowerów takie, które dopiero w 27 roku pojawią się w salonach sprzedaży, więc warto przyjechać. No i nie zapominamy również o tym, że jest Bike Marathon Kids, czyli zawody dla najmłodszych. One w parku w Cieplicach o godzinie 13. Tu szczególnie zachęcamy mieszkańców miasta, żeby wzięli swoje pociechy i przyjechali do Cieplic i świętowali z nami finał cyklu Bike Marathon.
0: Jednak w najbliższy weekend bawić się będą nie tylko kolarze, bowiem rusza też Hubertus z sudeckiej krainy łowieckiej. W Parku Zdrojowym w Cieplicach w programie m.in. biesiada myśliwska i degustacja potraw z dziczyzny, koncerty muzyki myśliwskiej, prezentacja psów, myśliwskich oczywiście, a także edukacja przyrodnicza, gry i zabawy, strzelnica laserowa, łucznictwo oraz pokazy sokolnicze, mówi myśliwy Wojciech Hadży, zapowiadając też doskonałą pogodę.
4: Odnośnie pogody, według myśliwych pogoda jest albo dobra, albo bardzo dobra. Na pewno w sobotę będzie bardzo dobra, dlatego serdecznie zapraszamy już od rana do parku zdrojowego, w którym wspólnie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy organizujemy Hubertusa 2026. Dla nas myśliwych jest to dodatkowe wydarzenie ważne w historii, jako że w Jeleniej Górze w 1946 roku były założone pierwszy związek łowiecki. Zarząd wojewódzki mieścił się właśnie w Jeleniej Górze przez 3 lata i właśnie teraz obchodzimy 80-lecie tego wydarzenia. Zaczniemy o godzinie 9 posadzeniem dębu pamięci. Upamiętniamy w ten sposób naszego honorowego członka Polskiego Związku Łowieckiego Ludwika Fryciewa. I później o 10 rozpoczynamy w muzeum przyrodniczym. Wystawę otwieramy tradycję jeleniogórskiego łowiectwa. Będzie to wystawa trofeistyki, ale nie tylko. Będzie też prelegent, który opowie historię sudeckiej krainy łowieckiej, pod którym tytułem też ten hubertus się odbywa. Sudecka Kraina Łowiecka obejmuje 5 okręgów łowieckich: jeleniogórski, wałbrzyski, legnicki, wrocławski i opolski, czyli tak naprawdę województwo dolnośląskie i opolskie. Po otwarciu tej wystawy, po wszystkich przedstawieniach robimy zbiórkę pocztów sztandarowych przed kościołem Jana Chrzciciela. Spodziewamy się około 40 do 50 pocztów sztandarowych z tych dwóch województw. Tam o 11:30 odbędzie się msza, przekazanie darów lasu. Godzina 13:00 w muszli koncertowej rozpoczniemy uroczystość wręczenia, otwarcia tego hubertusa, wręczenie odznaczeń najważniejszych, oczywiście krótkie przemowy, prezentacja sztandarów okręgów Sudeckiej Krainy Łowieckiej. No i w godzinie 14:00 przejdziemy do tej najważniejszej rzeczy, a mianowicie prezentację tradycji, kultury łowieckiej. Pokażemy tam pieski ras myśliwskich, ich umiejętności. Pokażemy sokoły, które przyjadą do nas z Wrocławia, ale też przyjedzie do nas orzeł prosto z zaprzyjaźnionego związku z Republiki Węgierskiej. Będą oczywiście namioty z łucznikami, będą strzelnice laserowe, wirtualne i wiele innych atrakcji, a to będzie okraszone wszystko smakami dziczyzny, na które serdecznie zapraszam. Oczywiście będą nasze koła łowieckie serwowały dziczyznę w różnej postaci, nieodpłatnie dla mieszkańców, dla wszystkich tych, którzy zechcą nas odwiedzić. Oczywiście, tak jak na początku powiedziałem, całe to wydarzenie jest w porozumieniu z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy, dlatego też będą też i poczty sztandarowe, ale nie chciałbym wchodzić. Chciałbym serdecznie Państwa zaprosić, miłośników tych, którzy lubią pojeść, lubią dobrze pojeść i spróbować dziczyzny, bardzo serdecznie zapraszam.
5: Dzień dobry, Daszbór. Stanisław Gumielek, Polski Związek Łowiecki. Tak w uzupełnieniu niejako, od godziny 14:00 na scenie do godziny bynajmniej 18:30-19:00 będzie się bardzo dużo działo. Mianowicie mamy występ zespołu reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego. Mamy występ sygnalistów z Filharmonii Wałbrzyskiej. Mamy zespół ludowy Wrzosy. Mamy chór, który będzie również miał występ. I Echo Gór, tak. I mamy jeszcze dodatkowo na sam koniec występ takiego zespołu instrumentalnego z Niemiec, którzy fantastyczną muzykę prezentują, nie tylko współczesną, ale również i dawną, na instrumentach, przede wszystkim dętych. I to wszystko będzie się działo na scenie od godziny 14:00 do godziny bynajmniej 18:30-19:00. I zapraszamy.
0: W cieplicach obok myśliwych i dziczyzny nie zabraknie również miodu. To za sprawą międzynarodowych warsztatów pszczelarskich. To też czas na podpisanie ważnych umów, m.in. zawężających międzynarodową współpracę na granicy Polski, Czech i Niemiec, mówi Magdalena Radke, wiceprezes Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
6: Bardzo dobrej współpracy z myśliwymi. Organizujemy wspólnie tą sobotę, to wydarzenie. Nasze warsztaty pszczelarskie w tym roku trwają jeden dzień, natomiast oprócz wystawców, bardzo ciekawych wystawców i oprócz mnóstwa miodu i produktów pszczelich, będą rozpoczęte uroczyście bardzo ważne projekty. Pierwszy projekt to tak zwany trójstyk współpracy pszczelarzy wspólnie ze Związkiem Pszczelarskim Regionalnym z Görlitz i z Czechami. podpisujemy deklarację cieplicką, która ma być takim kamieniem węgielnym pod współpracę właśnie na trójstyku, współpracę pszczelarzy, taką transgraniczną. Sygnatariuszami również będzie oczywiście pan prezydent i Urząd Marszałkowski jako nasi najlepsi i najwspanialsi patroni. To jest jedna rzecz. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie się bardzo dobrze rozwijać, zarówno w kierunku naukowym, ale też tak niezwykłym ludzkim. Później będziemy mieć proklamację naszego projektu wielokwiatowy miód sudecki, który jest wpisany na listę produktów tradycyjnych. Będziemy ten miód promować i w ten sposób chronić naszych pszczelarzy i wspierać naszych pszczelarzy, aby ten miód im się dobrze sprzedawał. Również mamy drzewo. Drzewo, czyli lipę pszczelarzy, lipa Albertyna, na cześć Albertyny Gajczewskiej, która była jedną z prekursorek pszczelarstwa na ziemiach tu odzyskanych, moja babcia zresztą. Oprócz tego namiot dialogu wszystkich pszczelarzy, do którego zapraszam wszystkich pszczelarzy, bez znaczenia czy są od nas ze związku, czy z innych związków, czy są niezrzeszeni. To ma być przyjazne miejsce, w którym każdy będzie mógł na tematy pszczelarskie porozmawiać. Również będziemy mieć atrakcje dla dzieci, będzie Fundacja Apilandia, edukacja najmłodszych, edukacja pszczelarska, również edukację będą prowadzić nasi panowie w namiocie Regionalnego Związku Pszczelarskiego. Także multum atrakcji, troszeczkę krótko, bo jeden dzień w tym roku, ale dzień wypełniony i nowymi inicjatywami bardzo ważnymi dla regionu, i wspaniałymi wystawcami, i absolutnie dobrym humorem. No i tutaj skoro główny myśliwy powiedział, że będzie wspaniała pogoda, więc my wszyscy wiemy, że już będzie wspaniała pogoda, a jak nie będzie, to jego wina. Dziękuję Państwu i zapraszam bardzo, bardzo serdecznie i pszczelarzy, przede wszystkim pszczelarzy, bo to ich święto, i niepszczelarzy, i mieszkańców, i turystów, wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak to jest, jak działa pszczelarstwo i oczywiście jak działa myślistwo i jak wspaniale to święto będziemy w tym roku obchodzić. My też w tym roku mamy 80-lecie, tak jak Związek Myśliwski, z tym, że nasze obchody są 7 grudnia na Świętego Ambrożego w Teatrze Zdrojowym. Już zapraszamy Państwa. Jeszcze raz zapraszam. Dziękuję myśliwym za super współpracę. Dziękuję prezydentowi za wsparcie. Dziękuję prezesowi, który może nie lubi specjalnie występować, ale jest świetnym prezesem. Do zobaczenia w sobotę. Do zobaczenia w sobotę. Zapraszamy.
0: Czy system kaucyjny działa? Tak wynika z wrześniowego ekotestu nad Odrą. Z 8 kg butelek, które można było znaleźć tam rok temu, teraz uzbierało się 10 razy mniej. O wnioskach rozmawiamy z Filipem Piotrowskim z Waste Free Oceans.
7: To widać, że system kaucyjny działa wyśmienicie. Myśmy ponowili tą akcję po roku w tym samym miejscu po to, żeby zobaczyć właśnie, jak się zmieni ten strumień odpadów. I okazało się, że ilość butelek PET zredukowała się 90%, czyli z tych kilku kilogramów zostało niecały kilogram butelek, które zebraliśmy, i to samo stało się z puszkami. Czyli z jednej strony być może my trochę narzekamy, bo mamy też, to mam wrażenie, odrobinę w genach. Polacy lubią narzekać na wszystko, ale z drugiej strony oddajemy opakowania i one rzeczywiście nie leżą w przestrzeni publicznej. My się znaleźliśmy raptem kilka butelek PET i kilkanaście puszek objętych systemem kaucyjnych, więc to jest ogromna różnica względem zeszłego roku.
8: No tak, ktoś mógłby powiedzieć tak złośliwie, że nie leżą gdzieś tutaj przy brzegu w wodzie, tylko w domach, jako dodatkowe zbierane śmieci, no ale z drugiej strony, no działa to chyba pozytywnie na przyrodę.
7: Znaczy, jeśli nie leżą nad rzeką, to zawsze jest to plus, i jeśli leżą w domach, no to ludzie znaczy, że będą chcieli je później oddać, więc to też dobrze. Tak, i z punktu widzenia środowiska to jest naprawdę nieocenione, bo chociażby te butelki PET, one rzeczywiście, jeśli już trafią do rzeki, to będą w tej rzece powoli rozdrabniane na mniejsze kawałki, pod względem tarcia mechanicznego ruchu samej rzeki, ale też słońca. Finalnie zmienią się w mikroplastik, który trafi do naszych organizmów razem z wodą albo z jedzeniem, no i na pewno nie poprawi stanu naszego zdrowia. Ale też pozostałe typy opakowań, typu chociażby puszki, mogą być zwyczajnie niebezpieczne. Wyobraźcie sobie Państwo takie miejsce jak tutaj, nad Odrą, miejsce, w które spokojnie w letnie, ciepłe dni przychodzą rodziny z dziećmi. I co się stanie, jeżeli w takiej przestrzeni będzie taka częściowo zniszczona puszka? No, nieszczęście oczywiście gotowe. Można rozciąć sobie nogę. Problemem wciąż pozostają opakowania szklane, te, które w systemie kaucyjnym nie są.
9: Magazyn lokalny.
0: Błażej Stachewicz, zapraszam. Od 2 dekad przenoszą historię Jeleniej Góry do internetu. Pracownicy Książnicy Karkonoskiej nieustannie powiększają jeleniogórską bibliotekę cyfrową. Obecnie to prawie 50 tysięcy zbiorów, z których korzystają czytelnicy, nawet z Oxfordu. A przy okazji 20-lecia JBC rozmawiam z dyrektorem biblioteki Piotrem Iwańcem.
10: I 20 lat jeleniogórskiej biblioteki cyfrowej. Wyjaśnijmy może na początek, po co ta biblioteka w ogóle staje się cyfrowa.
11: Proszę Państwa, biblioteka cyfrowa jest oczywistą odpowiedzią na faktyczne sygnały płynące ze społeczności dzisiaj, czyli tak naprawdę cyfryzacja i digitalizacja. Biblioteka cyfrowa w Jeleniej Górze to nic innego jak miejsce, w którym w katalogach mieszczą się zdigitalizowane zbiory, te, które mamy ogólnie dostępne, jeżeli chodzi o formę klasyczną, czyli formę papierową, ale też wszystkie materiały dotyczące miasta, regionu i dalej, które z punktu widzenia czytelniczego i zbiorów bibliotecznych są po pierwsze pożądane, po drugie atrakcyjne, a po trzecie odpowiadają tożsamości miasta i regionu i historii z miastem i z regionem związanym. Proszę Państwa, dziś wiemy, że jeżeli chodzi o dostęp do informacji cyfrowej, dostęp do informacji via internet, via źródła elektroniczne, no to jest to kluczowe dla dzisiejszego odbiorcy, czytelnika, zwłaszcza tego, który jest, powiedziałbym, w wieku milenialsowym, 40+, czy tego, który się na stałe porusza w takiej sferze internetowej, czyli czytelnik jeszcze młodszy. Proszę Państwa, nasza biblioteka cyfrowa jest ogromna. Nasza biblioteka cyfrowa zawiera źródła obrazkowe, tekstowe, przetłumaczone na języki obce. Nasza biblioteka cyfrowa cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno jeżeli chodzi o miasto, region, jak i całą Polskę, bo przecież wejść można z każdego zakątku kraju, ale także Europę. Odmieliśmy choćby kilka wejść z Oxfordu, więc to jest niebywałe osiągnięcie, jeżeli chodzi o naszą bibliotekę, tutaj właśnie cyfrową, dostępną w zasobach Książnicy Karkonoskiej. Ze wszechmiar dzisiaj biblioteką cyfrową zajmuje się pani Dorota Kacprzak. Jest to obecny kierownik biblioteki cyfrowej. Źródła są doposażane na bieżąco, aktualizowane stale, we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Wszystkie materiały tak naprawdę, które mają być zdigitalizowane na bieżąco, trafiają właśnie w zasoby biblioteki cyfrowej. I tak jak powiedziałem, jest to znakomity odpowiednik, znakomite uzupełnienie tego, co w bibliotece jest fundamentalne, czyli dostęp do literatury w formie klasycznej.
10: Co trafia do biblioteki cyfrowej tutaj, z tych jeleniogórskich zbiorów? No bo nie przenosicie książek, przenosicie roczniki, przenosicie archiwa. Co możemy tam znaleźć? Zdjęcia.
11: Tak jak pan redaktor powiedział, przenosimy archiwa, przenosimy zdjęcia, przenosimy roczniki, przenosimy materiały od choćby takie jak pocztówki, jeżeli chodzi o miasto i region. Przenosimy wszystkie wydarzenia związane z regionem, czyli jeżeli mamy plakaty, które na przykład są zapowiedzią września jeleniogórskiego, to oczywiście wszystkie w tej bazie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej Państwo znajdziecie. Przenosimy lokalną prasę, przenosimy czasopisma w sensie ogólnym. Pan redaktor powiedział, że nie przenosimy książek. Otóż nie. Przenosimy również książki. Książki w Bibliotece Cyfrowej również są dostępne, zwłaszcza jeżeli chodzi o książki, które dzisiaj wyjątkowo ciężko jest dostać już w formie klasycznej, bo te materiały, te wydawnictwa się zestarzały. Te materiały, te wydawnictwa to są białe kruki tak naprawdę, jeżeli chodzi o dostępność czytelniczą. Niektóre książki, proszę mi wierzyć, znajdziemy wyłącznie w formie publikacji cyfrowej, zwłaszcza jeżeli chodzi o twórców lokalnych, jeżeli chodzi o twórców zainteresowanych wydaniem książki właśnie w formacie PDF. My je często składamy, my je często łamiemy. Proszę Państwa, także zwłaszcza jeżeli chodzi o taką literaturę użytkową, popularno-naukową, taką literaturę Państwo u nas znajdziecie i tak, są to wydawnictwa najnowsze, ale też wydawnictwa starsze, by też nie powiedzieć najstarsze. Biblioteka cały czas winna kultywować tradycję, jaką jest literatura w swojej klasycznej postaci, i to się nigdy nie zmieni. Cieszy dzisiaj, że czytelnictwo rośnie w siłę, że książka znowu staje się takim produktem, który jest jest popularny i do którego, czy po który bardzo chętnie sięgają przedstawiciele różnych społeczności. Natomiast, żeby biblioteka miała się dobrze, musi tak naprawdę iść z duchem czasu. Stąd cyfryzacja, która w żadnym razie w bibliotece nie kradnie tożsamości takiemu pisarstwu klasycznemu, czy też prasie klasycznej, ale po prostu ją wzbogaca, wzmacnia i jest takim obszarem, z którego chętnie korzystają, zwłaszcza, tak jak powiedziałem, młodsi czytelnicy. Biblioteka musi dzisiaj oferować czytelnikowi, czy też po prostu beneficjentowi, bo nie każdy musi tu przychodzić, żeby czytać książki, całą gamę usług włożonych między regały biblioteczne. To znaczy warsztatów, spotkań autorskich, spotkań o charakterze integracyjno-integracyjnym dla różnych środowisk i grup czytelniczych, młodych, starszych, dojrzałych, malutkich, czyli biblioteka dziecięco-młodzieżowa, wypożyczalnia, która jest dostępna każdemu, dział regionalny z czytelnią, w którym odbywają się różnego rodzaju zajęcia właśnie aktywizujące, od choćby gang włóczy kija, który polega na tym, że nikt się tu nie włóczy, tylko na włóczce pracują sobie seniorzy i robią sobie różne naprawdę spektakularne, powiedziałbym, twory właśnie z tej włóczki, kooperując z naszymi bibliotekarzami. Proszę Państwa, zakamar, który my powołaliśmy do życia, czyli miejsce, przestrzeń typowo stworzona dla młodzieży. Coś na kształt takiej wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju przestrzeni warsztatowo-świetlicowej, gdzie przychodzą nauczyciele, tutorzy, coachowie, szkolą młodzież, rozmawiają z nimi o najbardziej palących problemach, gdzie są dodatkowe zajęcia, gdzie można się uczyć zasad grywalizacji i fair play, od choćby na konsolach, gdzie mamy dostępne wspaniałe komputery, potężne maszyny, gdzie młodzież uczy się tworzenia CV-ków, resume, zdjęć, obróbki tychże. Mamy drukarki 3D, gdzie mogą sobie drukować różnego rodzaju, od choćby figurki do gier planszowych, z których na co dzień korzystają, etc., etc. Proszę Państwa, trzecie miejsce w przestrzeni publicznej, jak nawoływał Ray Oldenburg, miejsce, które łączy ze sobą edukację, kulturę, propaguje czytelnictwo najróżniejszymi formami, aktywizację społeczną i integrację środowiskową.
9: Dobry, Dorota Kacprzak, kierownik działu Biblioteki Cyfrowej i Digitalizacji Zbiorów Książnicy Karkonoskiej. Blisko 47 tysięcy zbiorów w tej chwili.
3: A wszystko zaczęło się tutaj w bibliotece od takiej, można powiedzieć, oddolnej, prywatnej, drobnej inicjatywy bibliotekarzy, którzy chyba połączyli troszeczkę te dwa światy, świat komputerów, jeszcze takiego troszeczkę raczkującego, myślę, wtedy internetu i książek. A potem tytaniczna praca i po 20 latach spotykamy się, aby podsumować te 20 lat od właśnie tego momentu, kiedy w Jeleniej Górze zaczęła rodzić się biblioteka cyfrowa.
9: Tak, początki sięgają jeszcze dalej niż 20 lat, bo to był wrzesień 2005 roku. Pomysłodawcą był prezydent, ówczesny nasz dyrektor Marcin Zawiła. Powołał komisję w składzie Marcin Zawiła, Joanna Broniarczyk, Kamila Wilk i ja. I do naszych zadań należało opracowanie, jak mają wyglądać, bo to się zaczęło od biogramów, czyli od słownika biograficznego ziemi jeleniogórskiej.
3: Czyli zaczęło się od ludzi, od ich historii.
9: Tak, zaczęło się od ludzi, bo materiałów o architekturze, kulturze, geografii mieliśmy, ale brakowało czegoś, co by skupiło wszystkie osoby związane z ziemią jeleniogórską. I po jedynym, oczywiście najważniejszą rzeczą było to, że to są osoby już nieżyjące. W swoich zbiorach mamy czasopisma, artykuły naszych regionalistów i historyków, mamy fotografie dokumentujące życie Jeleniej Góry i okolic, mamy filmy ze zbiorów Jeleniogórskiego Centrum Kultury i pana Dygdałowicza. Mamy malarstwo, ikonografię, zbiory z muzeum, tłumaczenia, transkrypcje. No, myślę, że wszystko u nas Państwo interesujące dla siebie znajdą.
3: Czyli w przeciwności do książek, które często są takie same i dostępne na całym świecie, czy w całym kraju, to jednak te zbiory biblioteki cyfrowej są bardzo mocno powiązane tutaj z Jelenią Górą, z naszym regionem.
9: Tak jak nasza nazwa wskazuje, Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa to jest nasza regionalna biblioteka cyfrowa.
3: To też próba takiego ochronienia przed zniszczeniem, zapomnieniem, no bo często są to bardzo kruche materiały, albo materiały na jakichś kasetach, płytach, tak jak u pana Dygdałowicza, którego pani wspomniała, albo chociażby gazety, które zmieniają kolor, zaczynają jednak z czasem troszeczkę się kruszyć.
9: Tak, oczywiście ratujemy, digitalizując czasopisma, książki, dokumenty, ratujemy je przed zniszczeniem i dajemy im takie drugie życie, pozwalamy im żyć w internecie, w naszej bibliotece cyfrowej.
3: Czy digitalizacja trwa nieustannie?
9: Tak, to jest proces, który trwa cały czas.
3: Tytaniczna praca, ciężko to chyba przeliczyć na godziny, to trzeba przeliczać już na lata.
9: To przeliczamy na lata, na projekty zrealizowane, na ogrom osób zaangażowanych, instytucji zaangażowanych w naszą pracę, które z nami tutaj zawiązywały partnerstwa, żeby swoje zbiory również tutaj móc udostępniać.
3: Biblioteka cyfrowa to jest też takie otwarcie budynku na cały świat, wypłynięcie na ogromne oceany internetu, z których już teraz praktycznie każdy może łowić informacje związane z naszym miastem.
9: Tak, mamy czytelników na całym świecie i co nas bardzo cieszy, mamy niesamowite ilości wejść na naszą stronę i to, co będzie, to, co jest dla nas istotne, to osoby, które z nami współpracują, osoby, które korzystają i to, co możemy w naszej bibliotece cyfrowej zamieścić.
3: Czy możemy powiedzieć, jakie są najpopularniejsze rekordy biblioteki? O co najczęściej czytelnicy starają się zapytać przez przeglądarkę?
9: W tej chwili najbogatszym zbiorem są, jest zbiór, jest kolekcja czasopism. Jest bardzo często odwiedzana. A to, od czego się zaczęło, czyli słownik biograficzny, to mogę na tę chwilę powiedzieć, że ponad 200 tysięcy odsłon ma biogram pani Małgorzaty Sarzyńskiej, napisany przez Janinę Hopgarską. Myślę, że nie będziemy rzadziej korzystać z książki tradycyjnej, bo biblioteka cyfrowa nie zastępuje tego miejsca, tylko poszerza swoje zasięgi i horyzonty w stronę niedostępnych dla szarego czytelnika materiału.
0: A teraz przechodzimy do materiału Kamila Warzochy. Będzie o PESEL-ach, które naprawdę warto zastrzegać, a nawiązujemy do cyberataku na system do obsługi gabinetów i przychodni, który mocno wystraszył Polaków. Wtedy na samym Dolnym Śląsku wyciekły dane blisko 12 tysięcy placówek. A o ochronie danych mówi Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12: Jeżeli chodzi o obywateli, oczywiście, że zastrzeżenie numeru PESEL to jest jeden z kroków. To jest najlepsze dzisiaj dostępne w Polsce rozwiązanie, które chroni przed zaciągnięciem zobowiązań, na przykład podpisaniem aktu notarialnego. Nie da się tego zrobić, jeżeli ten numer PESEL jest zastrzeżony. Nie da się nawet zrobić większego przelewu w banku. Natomiast można ten numer na czas operacji bardzo łatwo ostrzeżenie znieść, nawet tylko na kilka minut. Natomiast oczywiście trudniej jest w przypadku obywateli, którzy nie korzystają z internetu, nie korzystają z mObywatela czy bankowości elektronicznej i zdaję sobie sprawę, że to jest dla nich kłopot. Natomiast niezależnie od zastrzeżenia numeru PESEL, trzeba wykazywać tą ostrożność, to znaczy nie dać się, mówiąc krótko, namówić na jakieś dodatkowe usługi, jeżeli ktoś zna nasze dane zdrowotne. Powinniśmy wykazywać dużą czujność, ale to są ogólne zasady higieny, natomiast teraz te dane, one nie krążą nigdzie w internecie, to potwierdza zarówno firma, zarówno służby, także Ministerstwo Cyfryzacji. Natomiast no, póki przestępcy nie są znani, oczywiście losy tych danych też znane nie są. W przekonaniu administratorów, że trzeba inwestować w zabezpieczenie. Ja wiem, że to kosztuje i często słyszę, jeżeli od jednostek medycznych, że naszym zadaniem jest leczenie ludzi, a nie ochrona danych osobowych, ale widać, że nie ma jednego bez drugiego. Tak? Nie można dzisiaj leczyć pacjentów, jeżeli nie chroni się danych osobowych, bo tak jeden z krakowskich szpitali, szpitalu MSWiA, atak typu ransomware spowodował zaszyfrowanie danych i szpital przez kilka dni nie miał dostępu do danych pacjentów. jeżeli są badania wszystkie w systemie informatycznym, wszystkie informacje, no to wstrzymuje się proces także leczenia. Tak? Ja już miałem okazję parę razy na ten temat mówić. Jesteśmy krajem, który rzeczywiście no jest poddany wojnie hybrydowej. Ataki na Polskę są jednym z najwyższych, jeżeli chodzi o świat. Jest bardzo dużo także tych incydentów. W dużej mierze systemy publiczne się przed tym chronią, ale uważam, że jeżeli nie zaczniemy inwestować i nie milionów, wręcz miliardów złotych w bezpieczeństwo informatyczne, to prędzej później do jakiegoś przełamania jeszcze bardziej poważnego może dojść. No.
0: A to już kwestia nie tylko naszej prywatności, ale także naszego bezpieczeństwa. Jako państwa albo jako społeczeństwa. Dziękuję za uwagę. Błażej Stachewicz.

0: tunelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.